Słuchacie Bonton Radio.

Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Reklama.
3: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. Forma nie bierze się znikąd.
1: Zdrowie nie bierze się znikąd.
0: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
1: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
0: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
2: Reklama. Bon Ton Radio. Weekend.

0: apartament.
1: Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
3: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
4: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
5: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
4: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
5: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
6: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 4.

0: 453 233 922.
1: Łoszpark, Chełm Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
0: Usługa dostępna dla pań i panów. Łoszpark. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Wendo Parku.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A kiełbasa z kija, cena sprzed obniżki 3,49. Teraz jedynie złoty 99 za 100 gramów.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
3: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu Twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
4: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
0: Reklama.
6: Pontoon Radio Weekend.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet. Salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imrek.
2: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Rodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
3: Disney Plus.

0: Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok. He's psycho. Ale nikt nie wyszedł z tego cało. Hello? Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej i drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
4: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
5: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
6: Reklama.
7: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.

0: Lody Card Door. Kup jedno duże opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis. A tylko z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Reklama. To jest Bon Ton Radio.

0: tańsze paliwa w przyszłym tygodniu, tak prognozują eksperci. Objawy zatrucia w ośrodku w Międzywodziu sprawę bada Sanepid. Polka liderką klasyfikacji Tour de France. Marcin Krzemiński. Przyszły tydzień przyniesie lepsze informacje dla kierowców, bo po ostatnich spadkach cen ropy naftowej rysuje się przestrzeń do sporej obniżki cen paliw na polskich stacjach. Teraz średnia cena diesla w Polsce przekracza 8,20 zł, benzyny 7,5 zł, no ale po weekendzie powinno być taniej, bo jak prognozuje Grzegorz Maziak, analityk e-petrol.pl, obniżki rzędu 30-40 groszy na litrze już widać w hurcie.
1: Co powoduje, że w przyszłym tygodniu powinny pojawiać się coraz większe liczby stacji, które 95-oktanową benzynę będą sprzedawać w cenie poniżej 7 zł. I też dużo stacji, gdzie olej napędowy powinien być poniżej 8 zł. Pytanie tylko, czy to nie wpłynie na determinację rządzących do wprowadzenia pakietów osłonowych.
0: Tanieje też autogaz, kosztujący średnio nieco poniżej 3 zł. Wszystko zależy oczywiście od sytuacji w cieśninie Ormus, kluczowej dla cen ropy naftowej na rynkach. Sanepid prowadzi dochodzenie dotyczące ośrodka w Międzywodziu. U 53 pensjonariuszy wystąpiły tam objawy zatrucia. Wstępne badania wskazują na rotawirusy i adenowirusy. Jak informuje inspektor sanitarny, wszyscy są już pod opieką i nikt nie wymagał przewiezienia do szpitala. Inspektorzy pobrali próbki od pacjentów i personelu oraz wymazy sanitarne z urządzeń znajdujących się w kuchni i innych pomieszczeniach. Dziś znane mają być również wyniki badań wody. W Kijowie pożegnano polskiego wolontariusza Marka Ruska-Wolskiego, który zginął w Ukrainie w wyniku rosyjskich działań zbrojnych. W uroczystości w rzymskokatolickiej katedrze świętego Aleksandra uczestniczył m.in. szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sibicha. O śmierci wolontariusza poinformowano 30 lipca na profilu grupy Razem dla Ukrainy, której był administratorem. Wyjaśniono, że został on śmiertelnie trafiony przez rosyjski dron w Charkowie. Katarzyna Niewiadoma w Finlandii wygrała 7. etap kolarskiego

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach. Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
4: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
3: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
4: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
3: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
5: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.

0: Reklama. Forma nie bierze się znikąd.
1: Zdrowie nie bierze się znikąd.
0: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
1: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
0: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
2: Poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.

0: Apartment.
1: Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Reklama. Ponton Radio. Weekend.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
3: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Rejowieckiej. Zadzwoń 82 560. 2, 10, 11.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Rolniku, nie szukaj, postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Janszpol, skup rzepaku i zbóż wszystkich rodzajów od polskich producentów. Konkurencyjne ceny, szybkie terminy płatności. Skup rzepaku i zbóż Janszpol.

0: Strupiń Duży 167, telefon 82 563 86 01 oraz Odletajka koło Białopola w kierunku Chrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
1: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
2: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
3: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
4: Autopromocja. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki, rozwinąć umiejętności, poszerzyć wiedzę, a może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
3: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
0: Reklama 104,9 Bonton Radio.

0: 15-latek zaatakowany ostrym przedmiotem w poważnym stanie jest w szpitalu. Eksperci są zgodni, wszystkie rodzaje paliw na stacjach będą tańsze. Katarzyna Niewiadoma, liderką Tour de France. Dziś przedostatni etap. Michał Pierzchowa. Dwóch 16-latków może mieć związek z ranieniem ostrym narzędziem 15-latka w Kamiennej Górze. Dolnośląska policja podała, że prowadzone są z nimi czynności. Ofiara napaści w poważnym stanie trafiła do szpitala. Nastolatkowie zostali zatrzymani wczoraj, niedługo po zdarzeniu. Wszyscy uczestnicy zdarzenia to mieszkańcy Kamiennej Góry. Policja nie zdradza na razie więcej szczegółów. Wszystkie rodzaje paliw na stacjach będą tańsze w przyszłym tygodniu, prognozują analitycy biura Reflex. Według nich najmocniej, bo o 20 groszy na litrze spadną ceny benzyny. Spadki cen na stacjach wynikają z obniżek cen w hurcie, potem jak na początku tygodnia notowania ropy gwałtownie spadły po deklaracjach prezydenta USA Donalda Trumpa, który zapowiedział możliwość zawarcia porozumienia z Iranem i otwarcia cieśniny Ormus. Katarzyna Niewiadoma wygrała 7. etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Polka objęła też prowadzenie w klasyfikacji generalnej, a zaatakowała niespełna 10 km przed metą.
1: Wiedziałam, że jeżeli będę czekała na ostatnie 6 km, to tak naprawdę też z tym wiatrem większą miałoby przewagę Marlen czy Demi. Też są one trochę większymi zawodniczkami niż ja, bardziej powerful. Także wiedziałam, że po prostu im sztywniej, tym lepiej dla mnie. I w momencie, kiedy zobaczyłam, że właśnie Demi i Marlen zaczynają na siebie się patrzeć, czy grać swoją grę, to powiedziałam, że to jest mój moment.
0: Niewiadoma przed dzisiejszym, przedostatnim etapem Tour de France ma 15 sekund przewagi nad kolejną zawodniczką. A w kraju dziś królewski, czyli najtrudniejszy etap 83. Tour de Pologne ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej. W żółtej koszulce lidera pojedzie holenderski kolarz Bart Lemmen. Bukowina jest stałym przystankiem Tour de Pologne. W tegorocznej edycji kolarze będą się ścigać na krótszej trasie niż w poprzednich latach. Start o 13:00 przed rywalizacją zawodowców tradycyjnie odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej Tour de Pologne amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego.
2: Eliza Kudelska-Nowosad, zapraszam na wiadomości. Oto szczegóły. Zgodnie z zapowiedziami nadburzański oddział Straży Granicznej kontynuuje nabór kandydatów do służby. Dokumenty przyjmowane są w siedzibie oddziału w Chełmie po wcześniejszym wyznaczeniu terminu i konkretnej godziny do ich złożenia.

0: potraw przygotowanych przez stowarzyszenie. Wydarzenie odbędzie się w ramach festiwalu na Bugu. A na kolejne wydanie wiadomości zapraszam już za godzinę.
1: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
2: W sobotę zapowiada się pogodnie, tylko lokalnie na południowym wschodzie więcej chmur i tutaj możliwe słabe przelotne opady deszczu. Tutaj także najcieplej 26 stopni. W centrum ma być 23, a najchłodniej 19 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu.
1: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
3: Bonton Radio. Weekend.

0: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
1: Dzień dobry, Marcin Petruk. Startujemy z 211 odcinkiem, a na początek lekka atletyka. Dwoje pochodzących z Chełma reprezentantów AZS UMCS Lublin zostało powołanych na Mistrzostwa Europy w Birmingham, mówi trener Damian Leszczyński.
2: Bardzo dobre starty Remigiusza Zazuli zaowocowały powołaniem go do sztafety 4x400 metrów reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy, które w tym roku odbędą się w Birmingham. Oprócz Remiego na Mistrzostwa Europy jedzie także Wiktoria Gajosz, która uzyskała awans do startu indywidualnego z rankingu Europejskiej Federacji dzięki bardzo dobrym startom na dystansie 200 metrów w tym sezonie. Dodatkowo Wiktoria otrzymała jeszcze powołanie do sztafety 4x100 metrów, gdzie m.in. z Ewą Swobodą podejmą walkę o medal Mistrzostw Europy. Jest to ogromny sukces zawodników, którzy pierwsze kroki w tym sporcie stawiali w Chełmie i pokazuje, że wykonywana w ostatnich latach praca owocuje odkrywaniem talentów i umożliwianiem ich skutecznego rozwoju.
1: Przechodzimy do piłki nożnej i inauguracyjnego meczu trzecioligowej Chełmianki, która 1-0 pokonała na wyjeździe Pogoń Sokoła Lubaczów. Głos po spotkaniu zabrał trener Ireneusz Pietrzykowski.
3: Taki mecz, który powinniśmy skończyć w pierwszej połowie, bo tam mieliśmy kilka sytuacji do strzelenia bramki i taką przewagę, która powinna nam przynieść prowadzenie. Natomiast druga połowa już troszkę więcej chaosu, odległości większe. Już widać było, że ta pogoda, która panowała, daje znać o sobie. Tym bardziej bardzo się cieszę, że potrafiliśmy strzelić tą bramkę i wygrać mecz. Szukaliśmy trochę nowych rzeczy, bo zmieniliśmy ustawienie na czwórkowe. Myślę, że całkiem dobrze funkcjonowaliśmy w tym ustawieniu i myślę, że to mogło być jakąś tam przewagą właśnie w tej pierwszej połowie. Natomiast przeciwnik, wiadomo, te pierwsze kolejki są tyle kłopotliwe, że ciężko się przygotować, bo wiadomo, później już mamy nagrania, później już widać, jak zespół funkcjonuje, a teraz to jest wielka niewiadoma, tym bardziej, że w zespole gospodarzy dość dużo zmian, ale wydaje mi się, że całkiem dobrze przygotowaliśmy się na ten mecz i cieszę się.

0: chłopie wracają do Chełmy.
1: Skład Chełmianki został powiększony o kilku nowych zawodników. O dotychczasowych transferach dyrektor sportowy klubu Wojciech Wójcik.
2: Dołączyli do nas zawodnicy, głównie młodzieżowcy, posiadający ten status, czyli do 21 roku życia. Wyjątkiem jest tutaj Erwin Bachonko, który już tego statusu nie ma, natomiast jest to dalej młody zawodnik, rocznik 2004, środkowy pomocnik. W zasadzie to był nasz pierwszy transfer. Erwin dołączył do nas z Brukbetu Termalika Nieciecza. Wcześniej reprezentował barwy m.in. Wiśla Skawina, czy Topu 54 Biała Podlaska, którego de facto jest wychowankiem. Zawodnik na co dzień gra w środku pola na pozycji 6 lub 8, odpowiada za kreowanie gry. Zawodnik w dalszym ciągu rozwojowy, ale posiadający już pewne doświadczenie. Dużo sobie obiecuję po tym zawodniku. Kolejnym zawodnikiem, który dołączył do naszego zespołu, jest to środkowy obrońca z rocznika 2007. Młodzieżowiec Rafał Jakubowski dołączył do nas z Pogoni Szczecin na zasadzie transferu czasowego, rocznego. W pierwszym meczu ligowym z Lubaczowym zagrał pełne 90 minut, reprezentował się z bardzo dobrej strony, dobre warunki fizyczne, ponad 1,90 m wzrostu. Mimo że zawodnik młody, to posiadający spore doświadczenie na poziomie trzecioligowym, w rezerwach szczecińskiej Pogoni rozegrał ponad 4400 minut. Na co dzień trenował z pierwszym zespołem Pogoni, także na pewno wartość dodana dla naszego zespołu. Kolejnym zawodnikiem, który dołączył na zasadzie transferu czasowego do naszego zespołu, jest Sebastian Koziej, zawodnik z rocznika 2007, wypożyczany z Motoru Lublin. Poprzednią rundę spędził w rezerwach Motoru, zaś rundę jesienną minionego sezonu w barwach Stali Kraśnik. Kibice Chełmianki mogą go pamiętać chociażby z niechlubnego meczu w Kraśniku, w którym ulegliśmy gospodarzom aż 5-1, a Sebastian strzelił jedną z bramek. Znamy doskonale tego zawodnika, monitorowaliśmy go przez miniony rok, w ubiegłym sezonie, w okresie przygotowawczym do poprzedniego sezonu był u nas na testach, natomiast uznaliśmy, że potrzebuje jeszcze trochę czasu. W tym momencie uważamy, że jest to zawodnik, który z pewnością wzmocni nasz zespół na pozycji skrzydłowego, czy też na pozycji numer 10. Posiada dobrą technikę, fajną kiwkę, jest zawodnikiem niewygodnym dla przeciwników, trudno go upilnować. Cechuje go też dobra motoryka i przygotowanie fizyczne. Kolejnym zawodnikiem, jaki wzmocnił naszą kadrę, jest Radosław Wójcicki, zawodnik z rocznika 2006, czyli również młodzieżowiec. Dołączył na zasadzie transferu definitywnego na sezon, z możliwością przedłużenia o kolejny sezon. Jest to napastnik, który w minionym sezonie reprezentował barwy Hutnika Kraków, a wcześniej Poloninysa. Posiada niezłe uderzenie, nieprzyjemne dla bramkarzy. Dobrze się zaprezentował w naszym zespole w okresie przygotowawczym podczas testów. Testowaliśmy warianty z jednym czy z dwoma napastnikami. Zabrał naprawdę dobre recenzje. Zawodnik chce dalej pracować, rozwijać się i to jest też dla nas ważne, że posiada ten głód progresowania. Kolejnym zawodnikiem to jest Kacper Kucharczyk, zawodnik również z rocznika 2006, grający na pozycji skrzydłowego bądź ofensywnego pomocnika, w zasadzie podobna charakterystyka co Sebastian Koziej, wychowany Korony Kielce, wyróżniająca się postać drugiego zespołu Korony, grającej na co dzień w naszej lidze, ale też zawodnik funkcjonujący w jednostkach treningowych z pierwszą drużyną Korony. Kacper dołączył do naszego zespołu na zasadzie transferu definitywnego, związał się kontraktem na najbliższy sezon z możliwością przedłużenia o kolejny. Kolejnym zawodnikiem jest Jakub Idziak, najmłodszy w całym zestawieniu, zawodnik z rocznika 2009, trenujący z nami od początku okresu przygotowawczego. W ubiegłym sezonie z racji wyjazdu z rodzicami do Hiszpanii trenował w tamtejszym zespole, natomiast wcześniej zbierał szlify w krakowskiej piłce, czy to w Wiśle Kraków, czy Garbarni Kraków. Mimo młodego wieku cechuje go duża odwaga boiskowa. Mówiąc kolokwialnie, potrafi wziąć piłkę na siebie, dobra technika użytkowa, wymienność pozycji. Zawodnik, tak jak powiedziałem, z rocznika 2009, więc jeszcze nie pełnoletni. Natomiast duży potencjał w naszej ocenie drzemie w tym zawodniku i jest to swoista inwestycja w przyszłość, co nie oznacza, że już w najbliższych kolejkach nie zobaczymy Kuby debiutującego w barwach Chełmianki, bo prezentuje się naprawdę z przyzwoitej strony. Związał się naszym klubem dwuletnim kontraktem z możliwością przedłużenia o kolejny. Chcemy, aby nasza kadra liczyła 24 zawodników, w tym 3 bramkarzy. W tym momencie taką liczebność posiadamy, natomiast nie wykluczamy jeszcze kolejnych ruchów do końca okienka

0: jest jeszcze niespełna miesiąc. Być może włączymy do naszego zespołu któregoś czy któryś z zawodników naszej akademii, z drugiej drużyny czy z juniorów, tak aby podnieść jeszcze poziom rywalizacji i sukcesywnie wprowadzać zawodników młodych do piłki seniorskiej. To wpisuje się w politykę, jaką chcemy w naszym klubie rozwijać.
1: Do programu wracamy za chwilę.
2: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk. Reklama. Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
3: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbs.hełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
4: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
5: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
6: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
7: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
8: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Krajowieckiej. Zadzwoń 82 560 10 11.
2: Reklama. Bonton Radio. Weekend.
12: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
1: Witam ponownie. W zeszły weekend rozegrała się pierwsza runda Pucharu Polski na szczeblu chełmskim, a podsumowuje ją Sławomir Kuźmicki, przewodniczący Komisji Gier Chełmskiego oddziału LZPN.
13: Zniszczeni Zaróżana przegrał Siemizurkę Mizbica 6-0, Wiktoria Żmudź uległa Bratowi Sienica Nadolna 0-4, Salena Sawin przegrała u siebie z Łopinnikiem 0-3, Unia Białopolę Tatran Krośniczyn 8-2, Hutnik Dubeczno pokonał Siedlisko 4-2, Wojsławia Wojsławice uległy Sparcie 0-3, Astra Leśniowice przegrała z Kolegium Sędziów 1-2, Start Reget Pawłów pokonał Spółdzielce

0: 3-1 i takim samym wynikiem zakończył się mecz KS Bezek GKS Pławanice Kamień. I już ten weekend gramy kolejną rundę, drugą rundę Pucharu Polski, gdzie zmierzą się Ruch Izbice z Wikrówą Laubruska, Braśnica Nadolna z Orłem Srebrzyszcze, Łopiennik z Zakorużanką, Unia Białopole z Frasati Fajsławice, Hutnik Lubeszno z Włodawianką Włodawa, Sparta Rejowiec zagrał u siebie z Ogniwem Wierzbica, Granica do roku podejmie Kolegium Sędziów Chełm, Start Pawłów rozegra mecz z Kłosem Chełm, Bezek z Unią Rejowiec, a HKS 2 Chełmianka z Hetmanem Żółkiewka.
1: Wracamy do studia, a w naszym studiu pojawił się gość, czyli pan Wojciech Malawski z Chełmskiej Akademii Tenisowej. Witamy.
2: Dzień dobry, panie Marcinie, dzień dobry państwu.
1: Porozmawiamy sobie o tenisie, bo jest to sport, myślę, który powoli, albo już właściwie teraz możemy nazwać jeden z naszych sportów narodowych, mamy się czym pochwalić, ale zatrzymajmy się na razie na lokalnym podwórku. Jak wygląda zainteresowanie tenisem ziemnym wśród mieszkańców naszego regionu?
2: No na pewno wzrosło. Wzrosło już od ładnych paru lat, od kiedy Iga Świątek odnosi sukcesy. Wiadomo, że sukcesy zawsze ciągną ze sobą popularyzację sportu i więcej transmisji, i więcej się mówi, i ten sport jest wszędzie obecny. W naszym mieście czy jest ogromne zainteresowanie? No, że tak powiem, piłka nożna zabiera wszystko, albo bardzo dużo. W związku z tym reszta sportów musi trochę bazować na tych dzieciach, które nie grają w piłkę, szczególnie chłopcy, no bo chociaż piłka jest też wśród dziewcząt ostatnio popularna. Natomiast popularność wzrasta i wśród dzieci, i wśród dorosłych, i wśród młodzieży. Coraz więcej ludzi chce grać w tenisa, chyba tak.
1: A czy tylko młodzież się garnie, czy dorośli też chętnie wychodzą na kort?
2: Dzieci jest sporo, dorośli też. Czasem dorośli chcą pograć w tenisa, bo zobaczyli w telewizji, że tak fajnie piłeczka chodzi, taki łatwy sport. To nie jest łatwy sport. No, trzeba przyznać, że to jest jeden z trudniejszych sportów. Jeden z trudniejszych sportów rakietowych, jeżeli nie najtrudniejszy. Bardzo techniczny, wymagający dużo cierpliwości, a nie tylko talentu. Oczywiście predyspozycje do każdego sportu są potrzebne, ale też bardzo dużo pracy i cierpliwości, charakteru, takiego prawdziwego charakteru do pracy. Najlepsi tenisiści zasuwają 7 dni w tygodniu, co najmniej 2-3 treningi i ta granica już się przesuwa, już dzisiaj 4-latki, 5-latki, to już jest wiek, w którym zaczyna się tenisa, nawet 3-latki już zaczynają trenować. Już mamy 3-latka, zresztą w rodzinie, który serwuje i forehand całkiem nieźle potrafi pociągnąć.
1: To może tak zapytam, co tenis ziemny, oprócz oczywiście kwestii czysto sportowych, daje takiej osobie, która to trenuje, tak personalnie?
2: No daje olbrzymią satysfakcję. Jest trudny, ale mówię, jest to sport raczej dla cierpliwych. Jeżeli widzi się pierwsze efekty, to jest to zachęcające i zazwyczaj to ludzi ciągnie. Olbrzymia satysfakcja, bardzo dużo ruchu. To są takie szachy sportowe trochę tenis. Oprócz sportowych cech tego sportu, czyli szybkość, technika, to jest to jeszcze sport dla myślących, o tak.
1: Tak, o tenisie ziemnym krążę też często opinia, że jest to sport elitarny pod tym kątem, że jest drogi. Jak chociażby golf, jeździectwo, strzelectwo. Czy rzeczywiście tak jest? Czy trzeba od samego początku inwestować w siebie i w ten sport? Czy można zacząć od takich podstawowych właśnie kwestii, żeby zobaczyć, czy to jest dla mnie?
2: Myślę, że nie. To są troszkę mity. Na pewno nie jest tak drogi jak golf, dlatego że, nie wiem, najbliższe pole golfowe to jest tam gdzieś w Dorohuczy i nie jest tak łatwo dostępne. Na podstawowym poziomie nie. Myślę, że to jest trochę kwestia tego, żeby sobie wszystko zorganizować. Sprzęt nie jest drogi, bo rakietę się kupuje jedną, czasem na całe życie. To jest rząd wielkości 500-700 zł. Wynajęcie kortów trochę kosztuje, ale mówimy o sezonie zimowym. Natomiast w lecie można naprawdę znaleźć niedrogie korty odkryte. Nawet u nas w Chełmie jest trochę tych kortów. Istnieje stowarzyszenie, które na Jagiellońskie, do którego zresztą tutaj należy, w którym trochę działam, to są korty na Jagiellońskie, na których sporo ludzi gra. Nie, myślę, że nie jest to drogi sport. Owszem, na poziomie zawodniczym, jeżeli chcemy robić karierę, bądź jeżeli chcemy, żeby nasze dziecko czy podopieczny robił karierę, no to muszą się zaangażować rodzice niestety. Im wyższe aspiracje albo wyższe możliwości osiągnięcia sukcesu, tym te koszty wzrastają. Jest to dużo treningów, dużo indywidualnych treningów, treningów motorycznych i to za sobą pociąga trochę. I jeszcze nie na turnieje, no to wtedy już te koszty są większe. Natomiast dla przeciętnego zjadacza chleba nie. Myślę, że to są tylko chęci, nie jest to wielki koszt.
1: Tenis, można tak powiedzieć i tak z własnego doświadczenia może też tak to ujmę, jest sportem międzypokoleniowym, co widać chociażby tak jak pan teraz mówi, jeśli chodzi o zainteresowanie wiekowe, ale też to, co śledzimy w telewizji. Mamy nowe pokolenie tenisistek i tenisistów. Mieliśmy Jerzego Janowicza, mamy Hurkacza, mamy Igę Świątek, mamy Maję Chwalińską. Z dalszych części mamy teraz nowe pokolenie właśnie Jannik Sinner, Carlos Ancaras, Sasza Zverev, ale też z drugiej strony Novak Djokovic, Roger Federer. Czy rzeczywiście jest ta międzypokoleniowość w tenisie tak widoczna?

0: Pokoleniowość na poziomie tym światowym, to wydaje mi się, że to już starsze pokolenie, w cudzysłowie starsze, bo Nowak ma Dziokowicz 40 lat, to nie jest starszy pan, ale to już jest pokolenie odchodzące. Wielka trójka, czyli Dziokowicz, Federer i Nadal, to były wspaniałe czasy tenisa, tak jak wcześniej Becker, McEnroe i tak dalej. No ale teraz już ta para z Alcaraz, Sinner zdominowała światowego tenisa i oni rządzą na korcie, że tak powiem. Nowakowi jeszcze udaje się oczywiście rywalizować z nimi, no ale już powoli musi uznawać wyższość młodzieży, że tak powiem. Natomiast na poziomie amatorskim takim na pewno. To znam mnóstwo ludzi, którzy ojcowie grają z córkami, mężowie z żonami i nawet całe rodziny grają, także na pewno jest to sport międzypokoleniowy, swobodnie. Dabel jest piękną formą tenisa, bardziej towarzyską taką, troszkę mniej wymagającą fizycznie, ale bardzo satysfakcjonującą i dużo fanu daje. To piękny sport tenis w ogóle. Muszę przyznać, zazwyczaj jeżeli ktoś zaczyna przygodę z tenisem, jeżeli się czymś nie zrazi, no bo różnie się w życiu układa, to kontynuuje ją i to bardzo często do końca życia. Mamy ludzi trenujących ze mną, 71 lat najstarszy pan, który zaczyna przygodę z tenisem i bardzo go to kręci, a najmłodsze dzieci 5-letnie i tak jak mówię, też 3-latka mamy nawet. Także na pewno jest to sport i międzypokoleniowy i dający mnóstwo satysfakcji. Poza tym jest to sport o tyle dobry, że w przeciwieństwie do sportów zespołowych wystarczy, że mamy jednego partnera i zawsze możemy sobie zagrać mecz tenisa. Nie musimy zbierać tam nie wiadomo ile ludzi. A korty są coraz bardziej dostępne. W Chełmie też się budują korty, będzie ich coraz więcej, także warunki będą do tego. Już są, a będą jeszcze lepsze, także polecam. Fajnie, jakbyśmy się stali kiedyś. Jesteśmy taką środką Marysią tutaj troszeczkę. Przez lata w Chełmie jedynie zajmował się tenisem pan Romuald Dąbrowski i no czapki z głów przed panem Romkiem tak zwanym, ponieważ robił to w zasadzie społecznie przez te wszystkie lata i gdyby nie on, to w ogóle w Chełmie tenisa by nie było. Natomiast teraz zaczął się rozwijać coraz bardziej, no i fajnie, tak jak w Zamościu istnieje tenis na wysokim poziomie w Łęcznej, tam szereg lat moje dziecko grało u nich, Świdniku mają bardzo dobry klub, w Lublinie. Czas, żeby Chełm dołączył też. Mieliśmy kiedyś zawodników w przeszłości, lepszych, gorszych, Sacawa, Niedzielski, Rojek, a teraz powoli zaczynamy wracać, że tak powiem.
1: I tej pozytywnej myśli się utrzymajmy. Naszym gościem był dzisiaj pan Wojciech Malawski z Chełmskiej Akademii Tenisowej. Dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: A my do magazynu sportowego wracamy za chwilą.
2: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
3: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
4: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet. Salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk.
5: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
6: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
7: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
6: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
7: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu.

0: jest bardzo proste i przyjemne.
1: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside w zestawie z tutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzien.pl.
9: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
1: Marcin Petruk, wracam do Was z kolejnymi doniesieniami sportowymi. Teraz strzelectwo dynamiczne i następne sukcesy teamu Fabryka Sportu. O szczegółach Kamil Miszwa.
2: Mistrzostwa Mazowsza level 2. Level 2 to już jest taki poziom zawodów w IPSC. Żeby móc w nich startować, trzeba mieć zdany egzamin kompetencyjny. Zawody odbywały się na strzelnicy Bellona Marinino, na której bardzo często z sekcją gościmy. Sekcja reprezentowało 3 osoby. W klasie production Konrad Wójtowicz zajął 6 miejsce z wynikiem 88% do zwycięzcy. Damian Rycerz 12 miejsce, 81% do zwycięzcy. Ja jak zwykle startowałem w klasie standard, zwyciężyłem w tej klasie. Zawody były bardzo zróżnicowane. Mieliśmy w porównaniu z poprzednimi zawodami, gdzie było bardzo dużo możliwości strzelania w ruchu, tutaj także były, ale też były i dalekie cele, i okienka. Wszystko było zróżnicowane i stonowane w sposób bardzo przyjemny, organizacyjnie również w 4

0: pół godziny strzeliliśmy 16 torów, ponad 300 strzałów minimalnych oddanych, więc wyjazd uważamy za jak najbardziej udany.
1: Przełom lipca i sierpnia obfitował w biegi, o czym więcej Lena Rorat z grupy Homebiega.
2: W sobotę 1 sierpnia w Kodniu odbył się 26. bieg Sapiehów, nazywany Piekielną Piętnastką. W tym roku idealnie odzwierciedlało to warunki, w jakich przyszło startować biegaczom. Uczestnicy pokonywali 15-kilometrową trasę w potwornym upale i palącym słońcu. Grupę Homebiega reprezentowała Alicja Radzięciak, która uzyskała wynik 1 godzina 45 minut i 39 sekund, co dało jej 81. miejsce Open i drugie miejsce w kategorii K50. W biegu startował także hełmianin Andrzej Jabłoński, który z czasem godzina 16 i 31 sekund zajął 30. miejsce Open i trzecie w kategorii M50. Bieg ukończyło 100 osób. W sobotę 1 sierpnia w Krakowie w ramach rozgrzewki przed zawodami Ironman rozegrano bieg pod hasłem Good Morning Run Kraków na dystansie 5 km. W biegu wzięła udział nasza Monika Klimkowska, która uzyskała wynik 37 minut i 2 sekundy. W niedzielę 2 sierpnia w Uścimowie odbyła się 24. edycja biegu jezior. 6,5-kilometrową trasę biegu głównego poprowadzono tradycyjnie z Krasnego do Starego Uścimowa. Rozegrano także biegi dla dzieci i młodzieży. W biegu jezior miejsca na podium wywalczyły nasze panie. Niezawodna Justyna Jagiełło z czasem 25 minut i 34 sekundy zajęła 21. miejsce Open i zwyciężyła wśród kobiet. Julia Gęba z czasem 32 minuty i 53 sekundy zajęła 118. miejsce Open, 21. wśród kobiet i drugie w kategorii juniorka. W biegu startowali także Grzegorz Szczurek, Jan Nowak, Tomasz Kozioł i Wioletta Nestorowicz-Gęba. A w biegu dla żaków i młodzików na 2 km wziął udział Marcel Gęba. W wydarzeniu wzięło udział ponad 250 osób. W miniony weekend nasi biegacze startowali także w biegach górskich. Krzysztof Kraczkowski, Jola Bakun i Mariusz Bakun wzięli udział w Gorce Ultra Trail na dystansie 52 km. Nasz biegacz Przemysław Szajdziuk kontynuuje turystykę parkranową i odkrywa kolejne piękne miejsca na biegowej mapie Polski. W ostatnich tygodniach odwiedził parkran Toruń, parkran Park Zamkowy w Żywcu, parkran Bydgoszcz i parkran Szczecinek.
1: Zeszły weekend aktywnie spędziła jedna z zawodniczek sekcji biegowej ruchu Izbica, mówi Paweł Zieliński.
3: Karolina Baron wystartowała w 34. edycji biegu jezior w Uścimowie. Bardzo lubiany bieg tutaj na terenie naszego województwa. Ona mieszyła się z dystansem 6,5 km, więc dystans krótki, bardzo szybki bieg, no i duża frekwencja pomimo wysokiej temperatury, bo wystartowało niemal 250 osób i na 79 kobiet rywalizujących na tym dystansie Karolina była 27, jej czas 34 minuty i 28 sekund, więc na dystansie 6,5 km bardzo wartościowy wynik.
1: A teraz siatkówka i zapowiedź, a jednocześnie zaproszenie od Jacka Stańkowskiego z Astra Leśniowice.
4: Chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich słuchaczy Radia Bonton do udziału w wyjątkowym projekcie, który już we wrześniu ruszy w Leśniowicach. Nasz klub rozpoczął właśnie nabór do amatorskiej ligi siatkówki kobiet. Pomysł nie wziął się znikąd. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy pierwszą edycję ligi. Wystąpiło w niej 7 drużyn i już wtedy przekonaliśmy się, że takie rozgrywki są bardzo potrzebne. Cyklicznie spotykały się kobiety z różnych miejscowości, rywalizowały na boisku, ale przede wszystkim świetnie się integrowały. Po zakończeniu sezonu praktycznie wszystkie drużyny powiedziały nam jedno. Grało się świetnie i chcemy wrócić za rok. To pokazuje, że w naszym regionie jest duże zapotrzebowanie na tego typu inicjatywy. Mężczyźni, którzy chcą uprawiać sport, mają do dyspozycji rozgrywki piłkarskie od B klasy aż do czwartej ligi. Praktycznie każdy, kto lubi piłkę nożną, może znaleźć drużynę i regularnie rywalizować. Kobiety nie mają takich możliwości. Właśnie dlatego postanowiliśmy stworzyć amatorską ligę siatkówki kobiet. Chcemy wypełnić tę lukę i pokazać, że także dorosłe kobiety mogą regularnie uprawiać sport, rozwijać swoją pasję i spotykać się na parkiecie przez cały sezon. W tym roku chcemy zrobić kolejny krok i stworzyć dwie ligi po 6 drużyn. Powstanie pierwsza liga dla zespołów bardziej doświadczonych oraz druga liga dla drużyn, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z siatkówką albo chcą po prostu aktywnie spędzić wolny czas. Dzięki temu poziom sportowy będzie bardziej wyrównany. Chciałbym podkreślić, że będą to rozgrywki amatorskie. Nie trzeba być zawodniczką ani mieć ze sobą kariery.

0: kariery sportowej. Wręcz przeciwnie, zapraszamy wszystkie kobiety, które ukończyły 18 lat i nie posiadają licencji zawodniczej. Często słyszę, że kiedyś graliśmy w szkole, dawno nie miałam piłki w ręku, chyba już się nie nadaje. A ja odpowiadam, właśnie dla was powstała ta liga. Dzisiaj wszyscy żyjemy bardzo szybko, większość dnia spędzamy w pracy, zazwyczaj przed komputerem. Coraz trudniej znaleźć czas dla siebie i zadbać o własne zdrowie. Tymczasem nawet jedna aktywność sportowa w tygodniu potrafi zrobić ogromną różnicę. Sport poprawia kondycję, wzmacnia organizm i po prostu poprawia samopoczucie. Ale równie ważne jest to, że pozwala spotkać ludzi z podobną pasją. Nasza liga to nie tylko mecze, wyniki. To również nowe znajomości, rozmowy po spotkaniach i budowanie sportowej społeczności wokół siatkówki. Liga wystartuje 5 września, a zakończy się 5 grudnia. Każda drużyna rozegra 10 spotkań, czyli mecz i rewanż z każdym zespołem w swojej lidze. Szczegółowy harmonogram przygotujemy po zakończeniu zapisów, kiedy będziemy znali już wszystkie drużyny. Na dzień dzisiejszy zgłosiło się 9 drużyn. Zapisy prowadzimy do 18 sierpnia, a zgłoszenia można przesyłać na adres astraleśniewice@gmail.com. Co ważne, jeden klub może zgłosić nawet 2 drużyny, więc zachęcamy do udziału zarówno bardziej doświadczone zawodniczki, jak i te, które dopiero chcą spróbować swoich sił. Na zakończenie chciałbym zwrócić się z prośbą do wszystkich słuchaczy. Jeśli znacie koleżanki, sąsiadki, znajome z pracy albo drużyny, które mogłyby zagrać w naszej lidze, przekażcie im tę informację. Być może wystarczy jeden telefon czy jedna udostępniona wiadomość, by powstała kolejna drużyna. Naszym marzeniem jest, aby amatorska liga siatkówki kobiet w Leśniewicach na stałe wpisała się w sportowy kalendarz naszego regionu. Chcemy, aby za kilka lat była to marka rozpoznawalna w całym województwie lubelskim i miejsce, do którego drużyny będą wracały z przyjemnością. Serdecznie zapraszam wszystkie panie do wspólnej gry. Jestem przekonany, że nie będziecie żałować. Do zobaczenia we wrześniu w Leśniewicach.
1: Zapraszam na ostatnią przerwę. Usłyszymy się za chwilę.
2: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104,9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
3: Reklama.
4: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
5: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
6: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
7: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parakon serca.
8: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
9: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii.

0: zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
1: Reklama. Ponton magazyn Radio. Sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104.9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
2: Witam jeszcze raz. Dwóch zawodników Cementu Gryfa Chełmu ma za sobą następny zagraniczny start, a sam klub przygotowuje się do ważnego wydarzenia. O szczegółach jego wiceprezes Zdzisław Biały.
3: W ubiegły weekend nasi zawodnicy Hubert Sidoruk i Szymon Szymonowicz startowali w turnieju międzynarodowym na Litwie w Druskinnikach i tam obaj kontrolnie stoczyli po kilka walk. No niestety Hubert Sidoruk swoje walki eliminacyjne przegrał i nie doszedł do strefy medalowej, natomiast Szymon po pierwszej przegranej walce kolejne swoje walki repasażowe wygrał i stanął do walki o brązowy medal tego turnieju. Walkę o brązowy medal stoczył z zawodnikiem z Polski, ze swoim, można tak powiedzieć, odwiecznym rywalem Arkadiuszem Kłynyczem, olimpijczykiem z Paryża. Walka była bardzo wyrównana, zakończyła się wynikiem 2-1 dla zawodnika z Radomia. Szymon, tak jak z nim rozmawiałem, wyciągnął kolejną lekcję z tej walki i już powoli przygotowuje sobie plan na kolejny pojedynek, który przewidujemy, że może się wydarzyć podczas turnieju imienia Petlasińskiego już pod koniec sierpnia. Natomiast zbliżamy się już tutaj do gali jubileuszowej 60-lecia naszego klubu, która jest zaplanowana na dzień 1 października. Podczas tej gali zaprezentujemy historię i dorobek naszego klubu. Na ręce Pocztu Sztandarowego klubu zostanie przekazany sztandar klubowy oraz zostaną wręczone nagrody dla najbardziej zasłużonych zawodników, działaczy i trenerów naszego klubu.
2: Teraz strzelectwo i podsumowanie udanego półrocza MKS-u Dragon Chełm, mówi prezes klubu Jan Domski.
4: Rozpoczęło się od pierwszej rundy Ligi Wojewódzkiej w strzelaniach pneumatycznych, dniach 23 i 25 stycznia w Lublinie. Zawodnicy Dragona zajęli miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych, startowało 9 osób. 19 międzynarodowe zawody klasyfikacyjne za ślubiny z morzem, 6-8 lutego 2026 w Pucku, 2 razy drugie miejsce Mateusza Berda, 2 razy szóste miejsce Damian Szedlecki. Zawody klasyfikacyjne polu prostocze, 18-22 lutego Zamość. Zawody z sukcesami, ekipa Dragona meldowała się na podium 8,5 raza. Wisła, 10 razy Open. 14 marca 2026 Kraków. Finał zawodów wygrał Mateusz Oberda przed Damianem Siedleckim. Otwarte zawody WSUKS Orlik w strzelaniu z broni pneumatycznej, które było jednocześnie podsumowaniem 3 startów, które ogólnie w kategorii Open wygrała Weronika Łukaszewska ze średnią ponad 100 punktów. 19 ogólnopolskie zawody strzeleckie z lot Orlików 26-29 marca w Siedlce. Finał strzelania w sieci, 5 miejsce Mateusz Oberga. 19 kwietnia 2026 w Bełżycach. Lubelska Liga Pneumatyczna. Mateusz Oberga wygrał w konkurencji KPN 40 wśród 3 młodzików, a Martyna Nowosa zajęła 3 miejsce. Pierwsza runda Pucharu Polski Open 10-12 kwietnia 2026 Bydgoszcz. Karabin dowolny 3x20. 4 miejsce Damian Szedlecki. Puchar Wiosny 9-12 kwietnia Starachowice. Karabin pneumatyczny mężczyźni. 3 miejsce Damian Szedlecki. 5 miejsce Michał Kaniewski. W karabinie dowolnym 3x20. 5 miejsce Kaniewski Michał. Karabin dowolny 3x20 kobiety. 14 miejsce Łukaszewska Weronika. KPN 60 kobiety, 15 miejsce Łukaszewska Weronika. 29 kwietnia 2026 w Dorogóżku odbyły się zawody będące finałem wojewódzkim międzyszkolnych zawodów o srebrne muszkiety. Pierwsze miejsce wśród dziewcząt zajął zespół 2 Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie. Wśród chłopców zespół szkół technicznych, co było

0: kompletnym zaskoczeniem po wielu latach dominacji drugie liceum zajęło drugie miejsce. Druga runda Pucharu Polski Open, 8-10 maja 2026, Tarnów. Konkurencji karabinu dowolnego 3x20, drugie miejsce Siedlecki Damian, czwarte miejsce Jezierski Seweryn, piąte miejsce Drozda Miłosz. Konkurencji karabinu pneumatycznego 40, drugi Siedlecki, szósty Drozda, jedenasty Jezierski. W karabinie dowolnym 40 strzałów leżąc, ósmy Jezierski, 12 Siedlecki, 14 Drozda. Ogólnopolskie Mistrzostwa LOK juniorów młodszych i młodzików, 15-17 maja, Tarnów. W klasyfikacji klubowej Dragon uplasował się na trzecim miejscu, punktując i zdobywając 9 medali. Puchar Prezesa Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, 21-24 maja, Bydgoszcz. W karabinie dowolnym 3x20 juniorki młodsze, 13 miejsce Łukaszewska Weronika. Wśród juniorów młodszych 17 miejsce Kaniewski Michał. Karabin pneumatyczny 60, wśród juniorów młodszych 25 Kaniewski Michał. Trzecia runda Pucharu Polski Open, 26-28 czerwiec, Tarachowice. W karabinie dowolnym 3x20, pierwsze miejsce Siedlecki Damian. No i podsumowaniem tego jakby cyklu to 32. Olimpiada Młodzieży w Strzelectwie Sportowym, która odbyła się w drugiej połowie lipca w Bydgoszczy. Karabin tematyczny 60 juniorki młodsze, szóste miejsce Łukaszewska Weronika. Karabin dowolny 3x20 juniorki młodsze, siódme miejsce Łukaszewska Weronika. Podkreślam, że w obu przypadkach osiągnęła swoje rekordy życiowe. Karabin dowolny 60 strzałów leżąc, 13 miejsce Łukaszewska Weronika. Karabin pneumatyczny 60 juniorów młodsi, 22 miejsce Kaniewski Michał. Karabin dowolny 3x20 juniorów młodsi, 14 miejsce Kaniewski Michał. Karabin dowolny 60 leżąc, 12 miejsce Kaniewski Michał. MKS Dragon, zdobywając 22 punkty, zajął dzielone 20-21 miejsce w klasyfikacji klubowej na 60 klubów klasyfikowanych. Województwo lubelskie zdobyło 27 punktów, w klasyfikacji województw tego Dragon 22 punkty. Należy podkreślić, że za ten okres, czyli licząc do końca lipca, zawodnicy Dragona odbyli około 100 osobostartów. To świadczy o tym, że żeby utrzymać się, że tak powiem, na powierzchni i być w pobliżu tych najlepszych, no niestety trzeba jeździć po Polsce i startować w różnego typu zawodach.
1: I na koniec jeszcze podsumowanie dotychczasowych wakacyjnych startów kolarzy GKK Peleton Okrzów, o czym więcej Jarosław Garda.
2: 11 lipca reprezentanci klubu wystartowali w dwóch imprezach. W Krynkach rozegrano wyścig Orient Gravel na trasie obfitującej w piękne szutrowe autostrady, gdzie po słonecznym początku zawodnikom dała się we znaki gwałtowna burza. Na dystansie 120 km Mateusz Bodio zajął 5 miejsce w kategorii i 14 w klasyfikacji Open, a Łukasz Burak uplasował się na 12 pozycji w kategorii i 37 Open. Z kolei na dystansie 200 km świetnie zaprezentował się Adam Mandziak, finiszując na 5 miejscu w kategorii i wysokim 7 miejscu Open. Tego samego dnia Maciej Opolski wziął udział w 33. Grand Prix Puław NTB Cross Country, gdzie po pasjonującej walce wywalczył drugie miejsce w kategorii wiekowej oraz szóste w klasyfikacji generalnej Open. 26 lipca byliśmy współgospodarzami 16. już edycji maratonów kresowych NTB, która odbyła się w Janowie. Trasa przygotowana przez zawodników naszego klubu była bardzo techniczna i jedna z najbardziej wymagających w całym cyklu, a rywalizacji tradycyjnie towarzyszył lejący się z nieba upał. Na dystansie fit, wynoszącym niespełna 20 km, w kategorii M40 zwyciężył Adam Hachaj, zajmując 4 miejsce Open. Natomiast Sebastian Stasiuk wywalczył 15 lokatę w kategorii i 33 Open. Na dystansie mega, liczącym 39 km, reprezentanci naszej ekipy wywalczyli drużynowo drugie miejsce. Największym indywidualnym rezultatem tego dnia popisał się Adam Mandziak, który był drugi w kategorii oraz trzeci Open. Indywidualnie w swoich kategoriach wiekowych na dystansie mega meldowali się Adam Rękas, czwarty w kategorii i siódmy Open, Maciej Opolski, siódmy w kategorii i 28 Open, Stanisław Pruchniak, pierwsze miejsce

0: miejsce w swojej kategorii i 12 Open, Paweł Semeniuk, drugie miejsce w kategorii i 15 Open, Wiesław Pawluk, trzecie miejsce w kategorii i 22 Open, Wiesław Kociuba, pierwsze miejsce w kategorii i 35 Open oraz Wiesław Weba, drugie miejsce w kategorii i 58 Open. Ostatnim z podsumowywanych startów był wyścig w Narewce w ramach maratonów kresowych MTB. Odbył się on 2 sierpnia. Na tamtejszej bardzo szybkiej i płaskiej trasie dystansu mega Adam Mandziak wygrał w swojej kategorii, zajmując 6 miejsce Open. Z kolei Wiesław Pawluk zajął 6 pozycję w swojej kategorii i 39 w klasyfikacji Open.
1: To była ostatnia wiadomość na dzisiaj. Z kolejnymi wracam do Was po weekendzie, a dokładnie w poniedziałek o 8.30. Dzięki, że byliście z nami. Miłego weekendu i do usłyszenia.
2: Magazyn sportowy. Komentarze, relacje, terminarze, wyniki. W każdą sobotę o 9 na 104.9 FM. Zaprasza Marcin Petruk.
3: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
4: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
5: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
6: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.

0: Card Door. Kup jedno duże opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis. A tylko z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Zalana izba przyjęć szpitala w Rzeszowie. Mnóstwo interwencji straży po burzach. Będzie trudniej uniknąć mandatu z fotoradaru. Rząd szykuje zmiany. Warszawską Wisłostradę opanuje wojsko. Pierwsze duże utrudnienia na tej przelotowej trasie już po południu. Michał Pierzchała. Zalane ulice, piwnice i domy, także izba przyjęć Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie. W sumie ponad 150 interwencji Straży Pożarnej. To bilans wieczornych i nocnych burz, jakie przechodziły nad Podkarpaciem, mówi rzecznik rzeszowskich strażaków Jan Czerwonka.
6: W miastach, jak jednak mamy takie intensywne opady deszczu, w ciągu tej pół godziny jednak ta kanalizacja czy woda deszczowa, kanalizacja deszczowa nie jest w stanie odprowadzić tak dużej ilości wody. I to prawdopodobnie będzie się niestety powtarzać, zwłaszcza po takich suszach, gdzie ta ziemia jest dosyć wysuszona i tak szybko nie chłonie tej wody.
5: Bez prądu pozostaje około 400 odbiorców w całym województwie. Dodatkowej kary za nieodebranie urzędowej korespondencji chce Ministerstwo Infrastruktury. Resort przygotował propozycję zmian przepisów, które mają usprawnić ściganie kierowców przyłapanych przez fotoradary. Po wykonaniu zdjęcia auta przekraczającego prędkość, informacja o tym trafi do właściciela samochodu. Grzywna automatycznie ma być na niego nałożona, chyba że wskaże osobę, która kierowała. Teraz, żeby nie płacić, niektórzy albo nie odbierają korespondencji, albo nie wskazują kierującego.

0: Dwa drony latały nad wojskową bazą w niemieckiej nadrenii północnej Westfalii. To drugi podobny incydent w Niemczech w tym tygodniu. Wcześniej służby wykryły drona z przymocowanym materiałem wybuchowym na pasie startowym lotniska w Lipsku. Blisko 85% Polaków jada mięso co najmniej raz w tygodniu, przy czym ponad połowa kilka razy tygodniowo. Wynika z raportu UCE Research. Ten produkt całkowicie wykluczyło z diety 2,5% konsumentów. Badacze oceniają, że mięso i wędliny wciąż traktowane są w polskich gospodarstwach domowych jako produkty pierwszego wyboru. Z danych z aplikacji zakupowych wynika wręcz, że to podstawa przeciętnego koszyka zakupowego. Wielka wojskowa defilada w Warszawie, przyciągająca jak co roku tłumy, dopiero w przyszłym tygodniu, ale już w ten weekend próba i związane z tym bardzo duże utrudnienia. Uprzedzamy mieszkańców i osoby, które przez stolicę będą przejeżdżać, bo od godziny 16 do jutra do 11 nieprzejezdna będzie Wisłostrada od mostu Skłodowskiej Curie do ulicy Gagarina na Mokotowie. To trasa przelotowa, a zamknięty fragment biegnie przez dużą część miasta. Osoby, które będą jechać do Warszawy od północy, od strony Płońska, powinny nastawić się na to, że tuż za wjazdem do stolicy już będą musiały szukać objazdów.
1: Eliza Kudelska-Nowosad, zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. To już oficjalne. Od 1 stycznia przyszłego roku gmina wiejska Chełm oficjalnie zmieni nazwę na Pokrówka. Rząd zakończył trwającą wiele miesięcy procedurę, publikując stosowne rozporządzenie Rady Ministrów w Dzienniku Ustaw. Głównym powodem tej historycznej zmiany jest chęć zbudowania niezależnej tożsamości gminy oraz uniknięcia problemów organizacyjnych, które wynikały z faktu, że gmina wiejska i miasto noszą dotychczas tę samą nazwę. Władze podkreślają, że wybór nowej nazwy wcale nie jest przypadkowy, bo Pokrówka od 1933 roku jest siedzibą urzędu i stanowi centrum administracyjno-społeczne regionu. Decyzje poprzedziły szerokie konsultacje społeczne, w których wzięło udział blisko 40% uprawnionych mieszkańców. Niemal 85% głosujących poparło zmianę nazwy. Dla mieszkańców najważniejszą wiadomością jest to, że ta zmiana nie będzie się wiązała dla nich z żadnymi kosztami ani formalnościami, nie będzie obowiązku wymiany dokumentów. Wydatki samorządu związane głównie z wymianą pieczęci i tablic informacyjnych oszacowano na zaledwie kilka tysięcy złotych. Dzisiaj ciąg dalszy festiwalowych wydarzeń w centrum Chełma. Trwa tegoroczny Retrofest. Kolejne propozycje dla miłośników wydarzeń nawiązujących do okresu dwudziestolecia międzywojennego organizatorzy przygotowali od 14.
2: Retrofest w tym roku, mimo że opiera się oczywiście na elementach typowo muzycznych, to znaczy na koncertach, to mamy dużo takich punktów programu toczących się wokół tej opowieści o dwudziestoleciu, to znaczy będzie bardzo dużo straganów na Placu Łuczkowskiego, gdzie będzie można kupić bardzo różne rzeczy i artykuły, że tak powiem, spożywcze, jak to kiedyś mówiono, i jakieś gadżety, biżuterię, ozdoby, świece,
3: obrazki, serwetki.
2: A będzie można również kupić gadżety Retrofestu. Oczywiście nie zabraknie zabytkowych aut i zabytkowych motocykli. Będzie można przejechać się bryczką. Te odjazdy będą startowały z ulicy Podwalnej przy zielonej witrynie, więc... A, oczywiście jeszcze będzie spektakl uliczny i pokaz cyrkowy, więc jakby bardzo się ten program ku naszej radości rozbudował.
1: Mówi Bartłomiej Kazimierczak, dyrektor Chełmskiego Domu Kultury. Z muzycznych akcentów warto wspomnieć o dzisiejszym występie orkiestry Dęta i Cementowni Chełm, o 15:00 retro DJ-a Michała Foga, o 19:00 i wreszcie gwoździu wieczoru warszawskiego kombo tanecznego o godzinie 20:00.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
0: Sobota na ogół słoneczna, tylko lokalnie na południowym wschodzie przelotnie może padać deszcz. I tutaj będzie najcieplej dzisiaj do 26 stopni, w centrum 23, a na północnym wschodzie i wybrzeżu najchłodniej 19 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.

0: Saturday, Sunday, what?
1: Reklama.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80, Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 40.

0: Management!
1: Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
3: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
6: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanie.

0: www.hestuspark.pl. Patrycja Dragan. Biuro Nieruchomości Hestus.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki, rozwinąć umiejętności, poszerzyć wiedzę, a może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Hełm Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
3: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3. A przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
4: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
7: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Hełm, ulica Starościńska 7.
8: Reklama. Bon Ton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Hełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
5: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
6: Cześć, tu Michał Mitrus, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij.

0: Załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
3: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: No.
1: Reklama. Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, 1 Pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
4: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
3: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
4: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
3: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
5: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
6: Szesnastolatek podejrzany o napaść z użyciem noża na młodszego kolegę. Kilkanaście osób rannych po zderzeniu busa z osobówką w Lubelskiem. Hurkacz odpada, z kolei Świątek późnym popołudniem zagra o ćwierćfinał tenisowego turnieju w Kanadzie. Michał Pierzchowa. Szesnastolatek odpowie za atak nożem na swojego rok młodszego kolegę w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem niedaleko Zalewu, gdzie odbywał się festyn z okazji Dni Miasta. Po policyjnej obławie zatrzymano dwóch nastolatków. Jeden z nich został zwolniony do domu, mówi młodszy aspirant Katarzyna Trzepak.
7: Drugi z nich jako podejrzany o ten czyn został zatrzymany w policyjnej izbie dziecka. W trakcie tych działań wykonywanych przez kamiennogórskich kryminalnych ustalili oni również miejsce, gdzie zostało porzucone prawdopodobne narzędzie służące do popełnienia tego czynu. Był to nóż.
6: Wiadomo, że nastolatkowie znali się. Ranny 15-latek w ciężkim stanie został przewieziony śmigłowcem LPR-u do wrocławskiego szpitala. 11 osób jest rannych po tym, jak w Lubelskiem na drodze wojewódzkiej w Pułankowicach samochód osobowy zderzył się z busem. Dwie osoby trafiły do szpitala. Cały czas jeszcze na miejscu są strażacy i policja. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Kanadyjska przygoda Huberta Hurkacza na kortach w Montrealu dobiegła końca. Polak odpada z turnieju w trzeciej rundzie po blisko 3-godzinnym boju, 3-setowej walce i dwóch niewykorzystanych piłkach meczowych. Dziś, późnym popołudniem, także w Kanadzie, tyle że w Toronto, o ćwierćfinał zagra Iga Świątek. Więcej o tenisowych zmaganiach Polaków Błażej Kulesza.
8: Dla Hurkacza Holender Boutique van de Zandschulp może być śmiało nazywanym rywalem nie do przejścia. W Kanadzie Polak mógł rozstrzygnąć mecz w dwóch partiach. Ba, miał nawet dwa meczbole, ale ich nie wykorzystał i mecz przegrał 3-6, 7-6 i 7-5. W kanadyjskim tysięczniku w Toronto dziś zagra Iga Świątek, a jej przeciwniczką Ukrainka Marta Kostiuk. Trybuny pewnie będą za Polką, o czym Świątek przekonała się podczas wcześniejszych pojedynków. Polacy też są wszędzie. No cóż, może nie są aż tak bardzo głośni jak inni kibice, ale czuję, że naprawdę mnie wspierają w każdym kraju, w którym jestem. W dotychczasowych czterech meczach z Kostiuk to Świątek trzy razy wygrywała, ale w ostatnim spotkaniu to Polka musiała

0: A przełykać gorycz porażki.
1: Mecz Świątek Kostiuk o 18:30.
2: Eliza Kudelska-Nowosad, czas na lokalne wiadomości. Zapraszam na szczegóły. W tym tygodniu w chełmskim magistracie otwarto oferty w przetargu na przebudowę układu komunikacyjnego wokół terminala intermodalnego przy ulicy Wschodniej. Do postępowania zgłosiło się dwóch wykonawców, ale obie propozycje przekraczają kwotę zaplanowaną przez miasto. Samorząd przeznaczył na nią 223 miliony złotych. Najtańsza oferta opiewa na ponad 257 milionów, druga już na blisko 350. Teraz propozycje są analizowane, a miasto zdecyduje o dalszych krokach. Planowana inwestycja obejmuje przebudowę ważnych ulic w Chełmie, m.in. Alei Armii Krajowej, Alei Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, ulic Hrubieszowskiej, Ceramicznej, Szpitalnej czy Lubelskiej. W ramach zadania mają też powstać nowe drogi dla pieszych i rowerzystów, przebudowane zostaną skrzyżowania oraz przejazdy kolejowe. Projekt zakłada również budowę nowego mostu na Uherce i, co ważne, wiaduktu drogowego. To kolejne podejście miasta do realizacji tego zadania po rozwiązaniu poprzedniej umowy z wykonawcą. W Chełmie ponownie zabrzmi muzyka organowa. W Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej rozpoczyna się jutro czwarta edycja letniego festiwalu organowego. Tegoroczne koncerty będą wyjątkowe także ze względu na jubileusz 80-lecia sprowadzenia zabytkowego instrumentu do świątyni.
3: W ramach festiwalu odbędą się cztery koncerty, począwszy od 9 sierpnia w każdą niedzielę. W godzinie 19 Bazylika Chełma wypełni się najpiękniejszą muzyką klasyczną z różnych epok, począwszy od właśnie baroku, czyli Johanna Sebastiana Bacha, po utwory współczesnych kompozytorów. Wydarzenie zainaugurują Michał Radić, oboista, wraz z organistą Wojciechem Acalskim.
2: Zapowiada Dominik Bittner, pomysłodawca i dyrektor artystyczny festiwalu, który zachęca do udziału w tej muzycznej uczcie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Stachniuk Super Optyk, autoryzowany dealer okularów z Kappa Eyewear. 10-19 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu, przez 23 stopnie w centrum, do 26 stopni na krańcach południowo-wschodnich. Na ogół pogodnie, przelotnie może padać tylko na południowym wschodzie. Jutro cieplej, na termometrach w niedzielę do 31 stopni. Sponsorem prognozy pogody był Stachniuk Super Optyk. Chełm Popiełuszki 7. W trosce o twoje oczy.
4: Reklama. 104,9. Bonton Radio.

0: reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? W Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne, całoroczne korty.

0: najlepsze warunki do rozwijania talentu Twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa. To pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
1: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo arbuz luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach. Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
8: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja! 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października, albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
11: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
12: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
13: Reklama.

0: reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
2: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Eco Taxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eco Taxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Eco Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
6: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100.
7: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
8: Poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
9: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
8: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
9: Tanio i od ręki.

0: Management!
1: Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl. Reklama.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet, salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk.
2: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady, bez dodatkowych

0: warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbshelm.pl.
1: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych, Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach. Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał. Autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość. Transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Krajowieckiej. Zadzwoń 82 562 10 11.
4: Reklama.

0: TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
1: Chcesz, by Twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731-332-133.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
6: Sposób na Twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
8: Zdarzenie busa z osobówką pod Kraśnikiem. 10 osób w szpitalach. Anastazja Kuś, mistrzynią świata juniorów w biegu na 400 metrów. W Tatrach szlaki mokre i śliskie, duże ruch turystyczny i kolejki pod szczytami. Michał Pierzchoła, zapraszam na szczegóły. 10 osób, w tym dwoje dzieci, jest w szpitalach, po tym jak w Lubelskiem, w Pułankowicach koło Kraśnika, samochód osobowy zderzył się z pasażerskim busem. Według wstępnych informacji życiu żadnej z poszkodowanych osób nie zagraża niebezpieczeństwo. Na miejscu wypadku cały czas pracują służby. Doskonałe wieści napłynęły z amerykańskiego Eugene. Anastazja Kuś nie miała sobie równych w finale biegu na 400 metrów podczas Mistrzostw Świata Juniorów. Polka zdobyła pierwszy złoty medal dla naszej reprezentacji podczas tych zawodów, a przy okazji z czasem 51 sekund i 6 setnych ustanowiła nowy rekord kraju w kategorii juniorów.
9: Na rozgrywce byłam bardzo stresowana. Chciałam walczyć o medal kilkowych kolorów. Nie sądziłam, że się uda z złotym walczyć. No nie ukrywam, że ten złoty medal był gdzieś tam w marzeniach. Z jednej strony czułam, że jestem w stanie to zrobić, ale z drugiej nie chciałam się na nic nastawiać. Myślałam, że zdobycie medalu to będzie taka bezpieczna opcja. A ten złoty już totalnie się nie spodziewałam.
8: Mówiła tuż po starcie Anastazja Kuś. Dla 19-latki z Olsztyna to był ostatni bieg w kategorii juniorów. Wielkiego świętowania złotego medalu raczej nie będzie, bo Polka jutro leci ze Stanów do Birmingham. Tam w poniedziałek rozpoczynają się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy Seniorów, w których także wystartuje. Po wczorajszych opadach deszczu tatrzańskie szlaki są mokre, śliskie i miejscami błotniste, informuje Tatrzański Park Narodowy. W górach utrzymuje się bardzo duży ruch turystyczny, a pod popularnymi szczytami tworzą się kolejki oczekujących na wejście. Jest tak m.in. na kopule szczytowej Giewontu oraz na szlakach prowadzących na Świnice i Rysy. TPN przypomina, że oczekiwanie w kolejkach może znacząco wydłużyć czas przejścia. Park apeluje o odpowiednie przygotowanie do górskich wycieczek, zwłaszcza w związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami. Turyści powinni zabrać ze sobą odpowiedni zapas wody, nakrycie głowy i krem z filtrem. Najbliższe dni w Tatrach zapowiadają się słonecznie.
10: Eliza Kudelska-Nowosad, witam w kolejnym wydaniu Lokalnych Wiadomości. Zapraszam. Chełmskie organizacje pozarządowe we wrześniu będą mogły zaprezentować swoją działalność mieszkańcom. Urząd Miasta Chełm zaprasza stowarzyszenia, fundacje oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w Chełmskim Dniu Organizacji Pozarządowych. Odbędzie się 11 września w godzinach 10:14 w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej. Podczas wydarzenia zostaną również wręczone nagrody za szczególne zaangażowanie społeczne. Już wiadomo, że tytuł Społecznik Roku 2025 otrzymała Izabela Cichosz-Podjadek. Wyróżniono ją za działalność wolontariacką, za inicjatywy na rzecz mieszkańców oraz wsparcie osób potrzebujących. Wyróżniony zostanie też laureat Nagrody Prezydenta Chełma dla organizacji pozarządowej. Otrzyma ją Stowarzyszenie

0: pomocy dzieciom i osobom niepełnosprawnym Podajmy sobie ręce. Organizatorzy zachęcają zainteresowane organizacje do zgłaszania udziału w tym wydarzeniu. We Włodawie trwa pierwsza edycja festiwalu na Bugu. Wydarzenie rozpoczęło się wczoraj i potrwa do jutra. Organizatorzy przygotowali program łączący muzykę, sztukę, lokalne tradycje i oczywiście przyrodę. Jak podkreśla Julita Fajk-Smitkowska, prezes Fundacji na Bugu, festiwal to nie tylko koncerty, ale też spektakle muzyczne, wystawy plenerowe oraz wydarzenia związane z lokalnymi smakami i samym Bugiem.
1: Podczas naszego festiwalu będziemy mogli obcować również z naturą poprzez warsztaty. Przygotowaliśmy ofertę dla dzieci, gdzie będziemy tworzyć dzielawce, czyli ziołowe latawce. Nazwa jest troszkę przekorna, gdyż dzieci będą tworzyć latawce związane właśnie z ziołami, z naturą. W jaki sposób to się będzie odbywać, trzeba przyjść zobaczyć. Również mamy ciekawą propozycję, tu już dla młodzieży oraz dla dorosłych, jak warsztaty pod tytułem Symfonia Rzeki, gdzie uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił w tworzeniu autorskiej muzyki konkretnej, czyli muzyki, która powstaje z nagrań natury, przyrody, rzeki.
0: Szczegółowy program wydarzenia jest dostępny na stronie fundacji.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
3: Popołudnie w większości kraju będzie słoneczne, tylko na południowym wschodzie więcej chmur i tam możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach od 19 stopni na wybrzeżu do 23 stopni w centrum i do 26 stopni na krańcach południowo-wschodnich. Jutro będzie jeszcze cieplej, w niedzielę do 31 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
4: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
5: Reklama.
6: Słuchacie

0: Reklama.
1: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A i naprawiamy też busy.

0: Płotek. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
7: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja! 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wdane 500 zł. Na wszystkie produkty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1.

0: czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbs.hełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
6: Inaczej futryna na 10 liter.
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox.
8: Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside w zestawie z dudami i wiertłami. Aż 100 zł taniej, tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
13: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
15: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512 835 211. Dentado Chełm, ulica Rejowiecka 117. Pełna oferta na stronie dentado.pl.
3: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Rejowieckiej. Zadzwoń 82 560 10 11.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Rolniku, nie szukaj, postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Jężpol, skup rzepaku i zbóż wszystkich rodzajów od polskich producentów. Konkurencyjne ceny, szybkie terminy płatności. Skup rzepaku i zbóż Jężpol, Strupiń Duży 167, telefon 82 563 86 01 oraz Odletajka koło Białopola w kierunku Chrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
6: Gepard Service.

0: Service, Stołpie 32, zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Service, Stołpie 32, przy trasie Chełm-Lublin.
1: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608-100-676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
2: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
3: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
3: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80, a teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,90.

0: tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. Bonton Radio na 104,9 FM.

0: Rolnik zaorał świeżo położony asfalt. Jest już w rękach policji. Który prezydent był najlepszym? Najnowszy sondaż wskazuje jednoznacznie. Jest nowy rekord temperatury na Śnieżce. Michał Pierzchała. Policja zatrzymała rolnika, który w Gliwicach zaorał świeżo położony asfalt. Jeszcze dzisiaj mężczyzna zostanie przesłuchany. Wczoraj po południu traktorem z pługiem uszkodził około 200 metrów jezdni. Przed dalszym uszkodzeniem powstrzymali go pracownicy budowy, którzy tak ustawili maszyny budowlane, że nie pozwolili mu na dalszą jazdę. Rolnik twierdził, że fragment wyremontowanej jezdni należy do niego i że nie zgadzał się ani na nowy asfalt, ani na jakiekolwiek inne prace. Tymczasem z map geodezyjnych wynika jednoznacznie, że cała jezdnia jest własnością miasta. Aleksander Kwaśniewski był najlepszym prezydentem Polski po 1989 roku. Wynika z sondażu dla Wirtualnej Polski. Uważa tak prawie 45% ankietowanych. 14% wskazało na Lecha Kaczyńskiego, a 12% na obecnego prezydenta Karola Nawrockiego. 15% ankietowanych nie miało zdania w tej sprawie. Jest nowy rekord temperatury na Śnieżce. Na najwyższym szczycie Karkonoszy odnotowano w tym tygodniu aż 25,8 stopnia Celsjusza. Poprzedni rekord, niższy o 0,1 stopnia, padł niedawno, bo w czerwcu. Także noc w górach była w tym tygodniu tropikalna. To już naprawdę niespotykana sytuacja, mówi Piotr Słowiński z Karkonoskiego Parku Narodowego.
1: A w wysokości 1603 metrów nad poziomem morza na Śnieżce, no to zjawisko absolutnie wyjątkowe. Zazwyczaj panują warunki znacznie chłodniejsze, bliższe polarnym, a tu mamy przez większą część nocy temperatura

0: zmierzyła się lub przekraczała 20 stopni Celsjusza?
1: No obecnie termometr na Śnieżce pokazuje 18 stopni. Piłka z meczu 1/4 finału piłkarskich Mistrzostw Świata z 1986 roku, w którym Argentyna pokonała Anglię 2-1 po dwóch golach Maradony, w tym jednym zdobytym ręką Boga, została wystawiona przez dom aukcyjny w Dallas na sprzedaż i może osiągnąć zawrotną kwotę ponad 10 milionów dolarów. Wywoławcza cena to 2,5 miliona dolarów. Być może piłka przebije kwotę uzyskaną z aukcji za koszulkę Maradony z tego pamiętnego spotkania, która została kilka lat temu sprzedana za rekordowe 9 milionów dolarów.
2: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Przed mikrofonem Eliza Kudelska-Nowosad. Prokuratura i obrona złożyły apelację w sprawie tragicznego wypadku, do którego doszło rok temu przy ulicy Ogrodowej w Chełmie. Żadna ze stron nie zgadza się z nieprawomocnym wyrokiem, który zapadł w czerwcu tego roku. Szymon C., który doprowadził do śmierci dwóch 18-latków, został skazany na 7 lat i 8 miesięcy więzienia, także na dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i 10 tysięcy złotych świadczenia pieniężnego. Obrona chce złagodzenia kary, wskazując m.in. na młody wiek oskarżonego. Prokuratura domaga się natomiast bardziej surowej kwalifikacji czynu, uznania, że doszło do katastrofy w ruchu lądowym oraz co za tym idzie kary 14 lat i 6 miesięcy więzienia. Do tej tragedii doszło w marcu 2025 roku. Szymon C., kierując Toyotą, będąc pod wpływem alkoholu i jadąc nadmierną prędkością, uderzył w ogrodzenie posesji. W samochodzie podróżowało 10 osób, dwóch pasażerów zginęło na miejscu. Decyzję w sprawie wyroku podejmie Sąd Okręgowy w Lublinie. Ruszyły zapisy do amatorskiej ligi siatkówki kobiet koordynowanej przez klub Astra Leśniowice. Zgłoszenia przyjmowane są jeszcze do 18 sierpnia mailowo. Szczegółowe informacje można też znaleźć w mediach społecznościowych Astry. Projekt zostanie podzielony na dwie ligi. Pierwszą dla doświadczonych zespołów oraz drugą dla składów z mniejszym doświadczeniem. Mówi prezes Astry Leśniowice Jacek Stańkowski.
3: W ubiegłym roku zorganizowaliśmy pierwszą edycję ligi. Wystąpiło w niej 7 drużyn. Już wtedy przekonaliśmy się, że takie rozgrywki są bardzo potrzebne. Cyklicznie spotykały się kobiety z różnych miejscowości, rywalizowały na boisku, ale przede wszystkim świetnie się integrowały. Po zakończeniu sezonu praktycznie wszystkie drużyny powiedziały nam jedno. Grało się świetnie i chcemy wrócić za rok. To pokazuje, że w naszym regionie jest duże zapotrzebowanie na tego typu inicjatywy.
2: A rozgrywki rozpoczną się 5 września. Potrwają do początku grudnia. Każdy zespół rozegra po 10 spotkań.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
1: Przed nami ciepły, słoneczny i na ogół suchy weekend z przyjemnymi wartościami na termometrach. Dzisiaj po południu od 19 stopni na wybrzeżu do 23 stopni w centrum i do 26 na krańcach południowo-wschodnich. Przelotne deszcze tylko na południowym wschodzie, a jutro cieplej do 31 stopni.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
5: Bonton.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, 1 Pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 500

0: 71 403 400.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch. Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm Lwowska 16 Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
3: Jak

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Cześć, tu Michał Mitros, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae, paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
1: Czy wiesz, że proces doboru biustonosza dla nastolatki przebiega zupełnie inaczej niż u dorosłej kobiety? Czy wiesz, że są to ściśle następujące po sobie etapy? Bądź świadomym rodzicem i przyprowadź swoją córkę do profesjonalnego salonu brafittingu Bralet. Zapraszamy! Bralet. Salon bielizny. Chełm, plac Łuczkowskiego 5, obok restauracji Imbryk.
2: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
5: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź,

0: Zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon Łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
3: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
4: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
6: Reklama. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
4: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
5: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
6: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
7: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
8: W domu weselnym za Borgiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borgiem?
9: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside w zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej, tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
13: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Reklama.
14: Bonton Radio. Weekend.

0: olbrzymie straty po tym, jak rolnik zaorał w Gliwicach świeżo położony asfalt. Wojskowe samoloty nad Warszawą, żołnierze ćwiczą przed defiladą. Znaleziona w kominku książka zwrócona do biblioteki po 150 latach. Michał Pierzchoła. 400 tysięcy złotych. Tyle, jak oszacował Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, wynoszą straty spowodowane przez rolnika, który zaorał nowy asfalt. Rolnik twierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne i dlatego wczoraj przyjechał traktorem i pługiem uszkodził około 200 metrów jezdni. Jak już wcześniej informowaliśmy, przed dalszym uszkodzeniem jezdni rolnika powstrzymali pracownicy budowy, którzy w taki sposób ustawili maszyny budowlane, aby uniemożliwić mu dalszą jazdę. Policjanci zatrzymali rolnika na gorącym uczynku. Ma być dzisiaj przesłuchiwany. Władze Gliwic przekonują, że rolnik się myli i że droga w całości należy do miasta. Samoloty Wojska Polskiego przeleciały nad Warszawą wzdłuż koryta Wisły. Przelot był elementem przygotowań do defilady, która odbędzie się w stolicy za tydzień w ramach centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego.
1: Jak się podoba próba?
2: Bardzo się podoba. Nie wiedziałam, że jest, więc tak korzystamy z okazji.
3: Patrzmy na to, że się rozwijamy. Mamy coraz nowszy sprzęt, no i dążymy do czegoś, tak?
1: Jest okazja przede wszystkim zająć dobre miejsca, jak widzę.
2: Nie tak, bo rok temu było strasznie gorąco, ja byłam rok temu. Było strasznie gorąco, bardzo dużo ludzi, nie było nic widać, więc skorzystaliśmy z tej okazji, żeby zobaczyć próby.
0: Mieszkańcy i turyści mogli podziwiać samoloty F-16 oraz nowy nabytek polskich sił powietrznych, czyli samoloty F-35. W pokazie uczestniczyły również śmigłowce. Przelot samolotów nad Warszawą był dopiero początkiem weekendowych przygotowań do defilady. Od 16 do jutrzejszego przedpołudnia zamknięta będzie Wisłostrada na kilkunastokilometrowym odcinku. To główna trasa biegnąca z północy na południe stolicy. W nocy przejedzie ulicami sprzęt bojowy, a nad ranem rozpoczną się przemarsze pododdziałów pieszych. Na koniec historia z Australii. Książka została zwrócona do biblioteki po 150 latach. Znaleziono ją w skrzynce na herbatę, która przez dziesięciolecia leżała w zabitym deskami kominku. Była nieco zawilgocona, ale poza tym w dobrym stanie. To oprawiona w płótno książka Zabytki Aten. Przypuszcza się, że za jej przetrzymywanie był odpowiedzialny kamieniarski czeladnik. Biblioteka przeliczyła, że kara za 150-letnią zwłokę w oddaniu wynosi w przeliczeniu prawie 75 tysięcy złotych. Placówka postanowiła ją jednak umorzyć.
4: Eliza Kuderska-Nowosad, witam w kolejnym wydaniu lokalnych wiadomości Radia Bonton. Oto szczegóły. Trwa kolejny dzień festiwalu 20-lecia międzywojennego Retrofest. O tej porze rozpoczyna się zestaw wydarzeń przygotowanych na tegoroczną edycję wydarzenia. Szczegółowy program znajdziecie na radiobonton.pl. Na teraz wybraliśmy jeden z jego elementów.
5: Każdego dnia trwania festiwalu na dziedzińcu naszych kochanych gastronomów będą się odbywały seanse w Starym Kinie bardzo różnych filmów.
6: Nie będziemy zdradzali tytułów, natomiast seanse rozpoczynają się po zakończeniu koncertów na scenie festiwalowej w okolicy godziny 22. W niedzielę będą to po prostu filmy przedwojenne, ale dźwiękowe. Natomiast w sobotę mamy w programie film niemy z muzyką na żywo. Będzie to ilustrację muzyczną będzie tworzył Marcin Pukaluk. To jest artysta, performer, aranżer, kompozytor, znany w skali też ogólnopolskiej ze swoich właśnie ilustracji muzycznych do filmów niemych.
5: A ten film to będzie Bestia z Polą Negri.
4: Opowiedzieli nam Bartłomiej Kazimierczak i Piotr Kierski z Chełmskiego Domu Kultury. Jutro początek festiwalowych wydarzeń. Również o 14:00 o tej porze rozpocznie się m.in. konkurs kapel podwórkowych. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kresnym Stawie zachęca mieszkańców do udziału w konkursie fotograficznym Moje aktywne wakacje z Mosir. Zadaniem uczestników jest wykonanie zdjęcia pokazującego aktywny wypoczynek na terenie Kresnego Stawu. Fotografie mogą powstać zarówno na obiektach ośrodka, jak i w innych miejscach w mieście. Organizatorzy czekają na zdjęcia nawiązujące do sportu, rekreacji, ruchu, wypoczynku lub rodzinnej aktywności. Pracę można zgłaszać do 23 sierpnia. Na autorów najlepszych fotografii czekają nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w mediach społecznościowych Mosir Krasny Staw oraz na stronie internetowej organizatora.
7: Dobrej pogody życzy sponsor firma MKSA.

0: Popołudnie w większości kraju pogodne. Od 19 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu do 23 w centrum i do 26 stopni na krańcach południowo-wschodnich.
1: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
2: Reklama. Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
3: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, Twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca. Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
4: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
5: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra Skina Corso.
4: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
5: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
4: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
6: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
7: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej.

0: Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty. To najlepsze warunki do rozwijania talentu Twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa. To pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
1: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej i drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
5: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
2: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki, rozwinąć umiejętności, poszerzyć wiedzę, a może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
3: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36, telefon 887 50 51 50 oraz Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty. Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.

0: apartament! Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbs.hełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
2: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
3: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi

0: Iskrono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104.9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
6: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
7: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka blacha.pl.
8: Reklama.
9: Bonton.

0: Mężczyzna, który wulgarnie wyzywał dwójkę Ukraińców, zgłosił się na policję. Już ponad 100 milionów pism przesłali użytkownicy e-doręczeń. Wkurzony Donald Trump. Kolejna przeszkoda w budowie wielkiej sali balowej w Białym Domu. Michał Pierzchała. Zgłosił się na policję mężczyzna, który w środę wulgarnie wyzywał dwie osoby narodowości ukraińskiej w Krakowie. Ukraińcy tuż potem udali się na komisariat, aby to zgłosić. 39-latek został zatrzymany, miał też być przesłuchany. Potem ma być doprowadzony do prokuratury, gdzie mogą mu zostać postawione zarzuty. Policyjne czynności są prowadzone pod kątem znieważenia na tle narodowościowym, za co kodeks karny przewiduje do 3 lat więzienia. Przejezdna jest już droga w Pułankowicach koło Kraśnika w Lubelskiem po zdarzeniu samochodu osobowego z busem pasażerskim. Do szpitali trafiło 10 osób, w tym 2 dzieci. 2 osoby zostały ranne w wypadku na autostradzie A1 w Łódzkiem, na jezdni w stronę Katowic na wysokości MOP-u Wiśniowa Góra. 71-letni kierowca osobówki najechał na tył innego auta, a to uderzyło w kolejny samochód, mówi młodszy aspirant Mariusz Szpiliński z łódzkiej policji.
1: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 71-letni kierowca kij nie zachował bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu i uderzył w tył BMW, które następnie zderzyło się z Volvo. Do szpitala trafił kierowca kij oraz 68-letnia pasażerka z tego auta.
0: Kierowcy byli trzeźwi. W miejscu wypadku nadal wyłączony jest jeden pas ruchu autostrady A1. Już ponad 100 milionów pism przesłali użytkownicy e-doręczeń. Wprowadzony 1,5 roku temu system to cyfrowy odpowiednik listu poleconego z potwierdzeniem odbioru.
2: Gdybyśmy te 100 milionów przesyłek ułożyli jedna na drugiej, mielibyśmy górę wysokości 22 kilometrów.
0: Mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Od lipca skrzynka e-doręczeń jest dostępna w mObywatelu. W systemie jest już ponad 4,5 miliona adresów. Ponad połowę z nich założyły osoby fizyczne. Dla większości instytucji publicznych oraz firm zarejestrowanych w KRS-ie e-doręczenia są obowiązkowe. Decyzja Sądu Apelacyjnego o wstrzymaniu budowy sali balowej przy Białym Domu jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego, brzmi prezydent USA Donald Trump. Dodał, że oprócz sali balowej powstaje tam kompleks wojskowy. Trump zapowiedział, że odwoła się do Sądu Najwyższego. W sporze chodzi o to, że budowa ruszyła mimo braku odpowiednich zgód i autoryzacji kongresu. Prezydent zapewnia, że zgromadził 400 milionów dolarów na budowę, a środki pochodzą od darczyńców i od niego samego.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol. Szeroka gama opon, aleja przyjaźni.

0: popołudnie w większości kraju pogodne. Nocą na termometrach od 10 do 14 stopni, nad ranem na północy możliwe mgły. Jutro bezchmurnie albo zachmurzenie małe. Na termometrach w niedzielę od 22 stopni na Suwalszczyźnie do 31 stopni na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Motopol. Szeroka gama opon, Aleja Przyjaźni 2.
2: Reklama. Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
3: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Reklama.
4: Bonito Radio.

0: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. W każdą sobotę od 15.
1: Naszym gościem jest Mariusz Ostrowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie, z którym porozmawiamy o wykroczeniach popełnianych przez naszych kierowców. Zacznijmy ogólnie od tematu, który już od dawna był nie po drodze piratom drogowym, czyli ograniczenia w redukowaniu punktów karnych podczas kursów. Minęły 2 miesiące, odkąd nie można już, kolokwialnie mówiąc, zbić oczek za większość wykroczeń. Jak to wpłynęło na frekwencję chętnych do wspomnianych kursów?
2: Na naszej stronie internetowej pojawił się wykaz naruszeń popełnionych przez osoby uprawnione do kierowania pojazdami silnikowymi i na zielono zaznaczyliśmy takie elementy, za które można zbić punkty karne, o 6 punktów karnych. Zmniejszyła się nam liczba niestety po 3 czerwca osób przystępujących do tego kursu reedukacyjnego, bo do tej pory do 3 czerwca średnio miesięcznie około 40-50 osób redukowało punkty karne, natomiast po 3 czerwca jest to tylko 10 osób w skali miesiąca, a więc nie jest to duża liczba, ze względu na to, że za wszystkie naruszenia w ruchu drogowego tych punktów zbić nie możemy. Punkty, tak jak wspominam, na naszej stronie internetowej są, odsyłam do nas tutaj, są oznaczenia kodem od A do J i na zielono oznaczyliśmy te naruszenia w ruchu drogowym, za które możemy zbić punkty karne. I za oznaczenia kodem A, B w ogóle nie możemy zbić. Są to naruszenia polegające na niewłaściwym zachowaniu wobec pieszych na przykład, czy naruszenia o charakterze szczególnym, jak czyn zakwalifikowany jako przestępstwo w ruchu drogowym, alkohol, kierowanie pojazdem, kiedy nie udzielimy pomocy ofiarom wypadków drogowych, czy używamy pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego. Za te naruszenia nie możemy zredukować punktów karnych. Dopiero możemy punkty karne zredukować od kodu C05, czyli te, które są, można to określić, łagodniejsze, a więc niezastosowanie się do sygnalizatora na przykład S2, do znaku B2, B1, C1, D11, tych znaków, które są o mniejszym znaczeniu w ruchu drogowym. Natomiast podkreślając, niestety za wszystkie wykroczenia w ruchu drogowym tych punktów dzisiaj zredukować nie możemy. Ze szczególnym nastawieniem odsyłam na naszą stronę internetową. Tam, tak jak mówię, zielone pole, te wszystkie oznaczenia, za które możemy zredukować punkty karne. I raz w miesiącu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Chełmie te punkty karne są redukowane.
1: Przenieśmy się na lokalne drogi. Prędkość to największy drogowy grzech naszych kierowców, ale niejednokrotnie gubi ich również niestosowanie się do innych przepisów, w tym do ignorowania znaków. Widać to również w Chełmie, chociażby na wyjeździe z dworca głównego PKP do skrzyżowania ulicy Kolejowej z Aleją Piłsudskiego. Jak dokładnie powinni zachować się tam kierowcy, żeby nie dochodziło do wymuszeń pierwszeństwa?
2: Jeśli chodzi o skrzyżowanie, to skrzyżowanie jest prawidłowo oznaczone, ponieważ tam występuje znak D52, czyli strefa ruchu, i przy wyjeździe również jest D53, koniec strefy ruchu. Pojazdy, które skręcają z Alei Piłsudskiego w Kolejową, skręcając w lewo skręt, oczywiście mają pierwszeństwo przed tymi wyjeżdżającymi spod dworca PKP. To oznakowanie skrzyżowania jest, tak jak wspominam, prawidłowe i patrząc na znak D52 widzimy, że jest to strefa ruchu, a więc tak jakbym określił krótko, włączamy się do ruchu z parkingu, czyli jesteśmy na terenie podporządkowanym, a więc nie mamy pierwszeństwa. I teraz na pewno te pojazdy, które są wyjeżdżające,

0: wyjeżdżającymi z parkingu, one widzą znak koniec strefy ruchu, a więc czekają na pojazd, który porusza się aleją Piłsudskiego, skręca w lewo. Myślę, że tutaj takie rozwiązanie jest jak najbardziej prawidłowe na tym skrzyżowaniu.
1: To miejsce nie jest zapewne jedynym, które sprawia kłopotę zarówno początkującym, jak też doświadczonym kierowcom. Gdzie w Chełmie nasi zmotoryzowani popełniają błędy najczęściej?
0: Najwięcej problemów sprawiają na egzaminie, jak i osobom, które są kierowcami. Są skrzyżowania z pierwszeństwem przejazdu największym problemem, bo też jakąś rolę odgrywa stres, gdzie osoba przystępuje do egzaminu. W związku z tym wiadomo, że nie ma egzaminu bez stresu. Ale niemniej jednak na skrzyżowaniach bardzo często te osoby nie ustępują pierwszeństwa przejazdu. Przykładem, gdzie dużo jest egzaminów z wynikiem negatywnym, to jest rondo przy Kamenie. Nawet przy jeździe na wprost bardzo często te osoby nie patrzą po lewej stronie, tylko jadą, bardzo często doprowadzając do dosyć drastycznego zachowania, nawet do zderzenia z pojazdem, gdzie egzaminator w ostatniej chwili musi reagować, aby nie dopuścić do kolizji czy wypadku. Czasami zdarza się sytuacja na skrzyżowaniach ze znakiem stop. Gdzie jest ustawiany znak stop? W miejscach, w których jest jakieś niebezpieczeństwo, brak widoczności dostatecznej i w związku z tym stoi znak stop, który wymaga od nas bezwzględnego zatrzymania pojazdu, upewnienia się, czy na skrzyżowaniu nie ma żadnego pojazdu i dopiero wtedy po zachowaniu szczególnej ostrożności możemy się poruszać. Takim też elementem, który obserwujemy na egzaminach, to jest skrzyżowanie na ulicy 15 sierpnia, gdzie osoby nie obserwują znaków. Wjeżdżają pod prąd, a tam stoi znak B2. Taka podobna sytuacja będzie, jeśli chodzi o niestosowanie się do znaków drogowych na ulicy Partyzantów z ulicą Siedlecką. Tam jest znak, tabliczka T6C, tak zwane pierwszeństwo łamane i tam osoby nie patrzą na znak, jadąc na wprost doprowadzają do zderzenia z pojazdem. Nawet egzaminator też hamuje w ostatniej chwili, aby nie dopuścić do kolizji. Jeśli chodzi o sygnalizację świetlną, to tutaj większych problemów nie ma. Taka sytuacja tylko występuje na skrzyżowaniu z Aquaparkiem, tutaj z ulicy Lubelskiej, skręcając w prawo w ulicę Szpitalną, kiedy świeci sygnalizator S2, dopuszcza jazdę warunkową, czyli po upewnieniu się, że skrzyżowanie jest puste. Natomiast tam jest taka sytuacja, że wjeżdża pojazd i trzeba mu ustąpić pierwszeństwo. Tam czasami dochodzi tylko do nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu. Ale tak, jeśli chodzi o skrzyżowanie sygnalizacją świetlną, większych problemów światła tutaj osobom zdającym nie sprawiają problemu. Na pewno problem obserwujemy dla kierowców na osiedlu Zachód. Te skrzyżowania, które od niedawna się pojawiły, czyli tak zwane skrzyżowania równorzędne, są tam prawidłowo oznakowane znakiem A5 i obowiązuje zasada prawej strony. Dochodzi do drastycznych sytuacji, też często do kolizji, z czego obserwujemy, a więc te skrzyżowania tam niestety kierowcy nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego.
1: Kierowcy to nie jedyna grupa uczestników ruchu, którym zdarza się popełniać błędy lub mniej albo bardziej świadomie łamać przepisy, bo występują one między innymi także wśród rowerzystów i użytkowników hulajnóg. Jakie niebezpieczne manewry z ich strony mają miejsce na naszych ulicach?
0: Rowerzyści często jadą używając telefonu. Tutaj niestety nie ma kary punktowej za korzystanie z telefonów w czasie jazdy rowerem, no ale jest mandat, nawet w wysokości 500 zł. Problemem są hulajnogi. Po dwie osoby bardzo często, jak obserwujemy, jeżdżą na tych pojazdach. A oprócz tego, czy rowerzyści, czy uczestnicy hulajnóg bardzo często jeszcze nie używają kasków, co dzisiaj jest to już obowiązek. Kto nie ukończył 16 roku życia, to ma taki obowiązek, a pozostali też z uwagi na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Jeśli chodzi o tych rowerzystów właśnie, jeśli jest droga dla rowerów, to rowerzysta ma obowiązek korzystania z takiej drogi dla rowerów. I na przykład ulica Lubelska taką drogę posiada. W przypadku, kiedy taka droga istnieje, rowerzysta ma obowiązek poruszać się tylko taką drogą. Pierwszeństwo rowerzysty dopiero wtedy, kiedy znajduje się na przejeździe dla rowerów. Trzeba zwrócić uwagę na sytuację, kiedy rowerzyści dojeżdżają do skrzyżowania, praktycznie wcale się nie rozglądają, tylko jadą, bo wiedzą, że mają pierwszeństwo. W przypadku rowerzysty przepis jest jednoznaczny. Rowerzysta będący na przejeździe dla rowerów, on dopiero ma wtedy pierwszeństwo. Inaczej się ma sytuacja, jeśli chodzi o pieszych, bo pieszy wchodzący na przejście, natomiast rowerzysta będący na przejeździe dla rowerów, a więc tu jest różnica. Rowerzyści do tego się nie stosują bardzo często, jak widzimy pojazd czasami ostro hamuje, bo rowerzysta z rozpędem wjeżdża na przejazd dla rowerzystów, nie zachowując szczególnej ostrożności. Obowiązek zachowania właśnie tej szczególnej ostrożności przy dojeżdżaniu do przejazdu dla rowerzystów, zarówno przez rowerzystę, jak i kierującego pojazdem. Czasami widzimy, że jeśli są dwa pasy ruchu, to na jednym pasie ruchu kierowca się zatrzymuje, na drugim bardzo często nie zwraca uwagi na to, a tu jest obowiązek tego kierującego pojazdem.

0: I ten obowiązek używania kasków ochrony, który praktycznie chroni nasze życie, bo bardzo często przy wypadku jesteśmy narażeni na utratę zdrowia lub życia. Co jeszcze takiego bardzo istotnego się zdarza w ruchu drogowym? Jest zakaz przejeżdżania przez przejście dla pieszych, na przykład na rowerze czy hulajnogą. Powinniśmy zejść z roweru, przeprowadzić rower przez przejście dla pieszych i dopiero kontynuować jazdę. Jeśli chodzi o skrzyżowanie na ulicy Szpitalnej, obserwujemy, jeśli ze swojego punktu widzenia mógłbym tutaj powiedzieć, to brak zachowania szczególnej ostrożności przez rowerzystów. Rowerzysta dojeżdża, nie rozglądając się, wjeżdża pod samochód bardzo często. To ze swojego punktu widzenia mogę powiedzieć, że tam jest nieprawidłowe zachowanie rowerzystów. Jest dobrze oznakowany ten przejazd na rowerzystów, ale rowerzyści tego nie przestrzegają, tylko wykorzystują element, że mam pierwszeństwo. Niestety tego pierwszeństwa nie mam. Jeśli jestem już na przejeździe dla rowerzystów, dopiero mam pierwszeństwo, więc powinienem zachować szczególną ostrożność, rozejrzeć się w jedną, w drugą stronę, dopiero kontynuować jazdę, jeśli jest możliwość przejazdu. Rowerzysta zawsze musi ustąpić pierwszeństwa. Tam jest dobrze oznakowany ten przejazd dla rowerzystów. Jest bardzo dobrze. Tam nie ma zasady prawej strony.
1: Dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był Mariusz Ostrowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie.
2: Radiowy magazyn weekendowy. Spotkania, rozmowy, wydarzenia. Każdą sobotę od 15:00.
3: Reklama. Enzos Almed. Specjalistyczne gabinety lekarskie. Chełm, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25, informuje o uruchomieniu gabinetu badań ultrasonograficznych. Wykonujemy badania USG jamy brzusznej, tarczycy, węzłów chłonnych oraz USG Doppler naczyń szyjnych. Badamy również dzieci od ukończenia 12 roku życia. Zapisy na badania osobiście w siedzibie Enzos Almed. Chełm, 1 Pułku Szwoleżerów 25 lub telefonicznie pod numerami 82 565 66 55 lub 571 403 400.
4: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
5: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
6: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
7: Reklama. Bon Ton Radio. Weekend.

0: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady.

0: Zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbshelm.pl.
1: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
2: Reklama.
3: Bonton Radio. Weekend.

reklama. Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
2: Vox.
3: Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
5: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502-105-102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
6: Chcesz uzupełnić edukacyjne brak?

0: matematyki, rozwinąć umiejętności, poszerzyć wiedzę, a może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty. Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
1: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Krajowieckiej. Zadzwoń 82 560 10 11.
2: Reklama. Bonton.

0: Bonton Radio i wszystko gra.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: głośno nad Warszawą. Wojskowe samoloty ćwiczyły przed wielką defiladą. Kolejny szpital zyskał nowoczesne fotele do kangurowania. Dzik zablokował ruch metra przy budynku parlamentu w centrum Budapesztu. Michał Pierzchoła. To właśnie ten moment, gdy jedna z głównych tras przelotowych przez Warszawę staje się zamknięta na kilkunastokilometrowym odcinku Wisłostrady. Oto teraz do jutrzejszego przedpołudnia będą się odbywać ćwiczenia związane z przygotowaniami do przyszłotygodniowej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Dlatego już najbliższej nocy na Wisłostradzie pojawi się ciężki wojskowy sprzęt, a nad ranem odbędzie się przemarsz żołnierzy. Z kolei dziś w południe nad Wisłą przeleciały wojskowe samoloty i śmigłowce. Mieszkańcy i turyści, jak usłyszeliśmy, zachwyceni.
1: Na coś czekasz konkretnego? Na defiladę powietrzną.
2: Po to, żeby 15 nie przychodzić tłumy, to dzisiaj przyszliśmy.
3: No jestem fanem militariów.
1: No to muszę zapytać, czy na coś pan czeka konkretnie?
3: Myślę, że wie pan, niezłe widowisko jestem tutaj co rok. Ale dzisiaj chciałbym zobaczyć pewnie helikoptery, te Apache, tak, czołgi Abramsa, które w zeszłym roku udało mi się chyba jakoś tylko mignąć.
0: Czołgi do zobaczenia dopiero w nocy, a wspomniane Apache, a także śmigłowce Black Hawk już były, podobnie jak samoloty F-16 i nowy nabytek polskiej armii F-35. Szpital w Skierniewicach zyskał nowoczesne fotele do kangurowania. To dar od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki temu rodzice będą mogli wygodnie spędzać pierwsze godziny ze swoimi dziećmi. Wcześniej fotele przekazała inna fundacja, Matkowe Luwe. Kangurowanie, czyli kontakt skóra do skóry, daje dziecku poczucie bezpieczeństwa, pomaga ustabilizować oddech i temperaturę ciała, zmniejsza stres i wspiera rozwój. Korzyści odczuwają także rodzice. Bliskość ułatwia budowanie więzi i sprzyja rozpoczęciu karmienia piersią, mówi przedstawicielka fundacji Katarzyna Dyńska-Kukulska.
4: Wciąż to kangurowanie jest uznawane za tulenie. Tymczasem kangurowanie jest tym elementem terapii, który redukuje śmiertelność na oddziałach neonatologicznych. Zmniejsza ryzyko poważnych infekcji, w tym sepsy, o 65%. Redukuje problemy z termoregulacją.
0: Specjaliści

0: Podkreślają, że najlepiej, aby taka jednorazowa sesja trwała od 2 do 3 godzin. Dzik zablokował ruch metra przy budynku parlamentu w centrum Budapesztu, ponieważ przy zejściach do podziemnej kolejki w węgierskiej stolicy nie ma często żadnych bramek. 60-kilogramowe zwierzę bez problemu przedostało się ruchomymi schodami na peron na centralnym placu, a potem niestety wpadło pod pociąg.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Stachniuk Super Optyk, autoryzowany dealer okularów z Kappa Eyewear.
0: Do końca dnia bez istotnych zmian w pogodzie. Wszędzie powinno być pogodnie, opady przelotne, możliwe tylko na południowym wschodzie. Noc nie za ciepło, od 10 do 14 stopni, jutro w dzień do 31 stopni na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wszędzie będzie słonecznie.
1: Sponsorem prognozy pogody był Stachniuk Super Optyk. Hełm Popiełuszki 7. W trosce o Twoje oczy.
2: Bonton Radio.

0: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
5: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
6: Reklama. Słuchacie On

Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.

0: Development.
1: Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Twoje dziecko również może zostać gwiazdą światowych kortów. Ruszyły zapisy dzieci od 6 do 12 lat do Chełmskiej Akademii Tenisowej. Wykwalifikowana, licencjonowana kadra instruktorska oraz profesjonalne całoroczne korty to najlepsze warunki do rozwijania talentu twojego dziecka. Zadzwoń 692 723 656. Chełmska Akademia Tenisowa to pierwszy krok do sukcesu. Ilość miejsc ograniczona.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnału.

0: nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag, kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet, z pasji do rozwoju.
1: Reklama. Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama.
2: Bonton Radio. Weekend.

0: Reklama.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
0: Reklama.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: napaść na 16-latka w Goleniowie. Chłopak ma rany kłute. Ognisko gruźlicy w placówce oświatowej w Warszawie. Za chwilę też piłkarska ekstraklasa. Radomiak przegrywa z Górnikiem. Michał Pierzchała. W Goleniowie w Zachodniopomorskiem dwóch 17-latków miało zaatakować 16-latka. Poszkodowany z ranami kłutymi został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. Lekarze określają jego stan jako dobry. Z nieoficjalnych informacji wynika, że jeden z napastników również wymagał pomocy medycznej. Karetka przywiozła go na SOR z ranami dłoni. Ognisko gruźlicy w jednej z placówek oświatowych w Warszawie. Jak informuje Sanepid, chorobę rozpoznano u pracownicy placówki i jednego dziecka, a u trojga kolejnych stwierdzono latentne zakażenie prądkiem gruźlicy. Latentne, czyli takie, gdy bakterie znajdują się w ciele człowieka, ale nie wywołują żadnych objawów. Choroba jest przenoszona głównie drogą kropelkową. Objawy zachorowania mogą być zróżnicowane. Mogą mieć charakter ogólny, na przykład gorączka, osłabienie organizmu, brak apetytu czy utrata masy ciała, albo miejscowe w zależności od atakowanego narządu. Najczęstszym objawem gruźlicy płuc jest długotrwale utrzymujący się kaszel. W lasach już pojawiają się pierwsze podgrzybki, koźlarze i kanie. Letni sezon grzybowy należy jednak przede wszystkim do kurek. Tych nie brakuje w wielkopolskich lasach, skąd właśnie za chwilę u nas raport. Najlepiej tych żółtych pieprzników jadalnych szukać między sosnami, mówi grzyboznawczyni Mariola Mazur-Zielińska podczas grzybobrania z Adamem Kaśmierczakiem.
1: Jakimi zmysłami się kierować, szukając grzybów? Tylko i wyłącznie zmysłem wzroku?
2: Myślę, że wszystkimi. Wzrok przede wszystkim, ale też zapach. Jedne pachną tak charakterystycznie grzybowo, inne potrafią pachnieć migdałami. Najmniej wykorzystujemy słuch, ale myślę, że on też się przydaje, jak słyszymy, że gdzieś tam z oddali grzybiarz krzyczy do swojej małżonki, że tutaj są kurki.
0: Aby mieć pewność, że zebrane kurki nie są przypadkiem trującymi lisówkami pomarańczowymi, warto odwiedzić oddziały sanepidu, gdzie pracownicy weryfikują za darmo zbiory. W piłkarskiej ekstraklasie w pierwszym dzisiejszym meczu trzeciej kolejki Radomiak Radom przegrał z Górnikiem Zabrze 1-3. Dwie bramki dla bardzo dobrze spisujących się Zabrzan zdobył Peter Gonzalez, pozostałe gole padły z rzutów karnych. Dziś jeszcze dwa spotkania, trwające już Pogoni Szczecin z Motorem Lublin, a wieczorem Kronekielc zmierzy się z Legią Warszawa.

Jutro będzie cieplej, do 31 stopni na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. W centrum termometry pokażą 26, a najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie 22 stopnie. Niedziela bezchmurna albo z niewielką ilością chmur.

Reklama. Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie. Reklama.

0: Reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
3: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
0: Reklama. 104 i 9 FM.

0: Ćwiczenia przed wielką defiladą wojskową nad Warszawą. Samoloty w nocy, przemarsz żołnierzy i przejazd sprzętu. Rolnik zaorał świeżo położony asfalt. Straty to 400 tysięcy złotych. Za chwilę też piłkarska ekstraklasa. Michał Pierzchała. Pierwsza próba udana. Wojsko ćwiczy przed defiladą na Święto Wojska Polskiego. W południe nad Wisłą w Warszawie przeleciały samoloty, które wezmą udział w przyszłotygodniowym pokazie. Były śmigłowce bojowe, myśliwce F-16 i samoloty transportowe, a później zachwyceni obserwatorzy.
1: Rozpoznałeś wszystkie samoloty?
2: Nie.
1: A jakie rozpoznałeś?
2: F-16. Tylko tyle. Innych nie znam.
3: Jesteśmy zadowoleni, że udało się bez tłumów jeszcze zobaczyć. Czekamy teraz na 15.
1: Też będziecie?
3: Planujemy być, zobaczymy jak się uda. Byliśmy 2 lata temu. Było bardzo dużo ludzi. W tym roku zaplanujemy tak, żeby być wcześniej, zająć sobie dobre miejsce.
4: Powiem szczerze, pierwszy raz widziałem tego typu samoloty, helikoptery i tak dalej, więc no jestem pod wrażeniem.
0: Jutra do godziny 11 zamknięty został kilkunastokilometrowy odcinek Wisłostrady. To przelotowa trasa w Warszawie prowadząca z północy na południe. W nocy druga część próby, tym razem wojsk lądowych. 400 tysięcy złotych, tyle jak oszacował Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, wynoszą straty spowodowane przez rolnika, który zaorał nowy asfalt. Rolnik twierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne i dlatego wczoraj przyjechał traktorem i pługiem uszkodził około 200 metrów. Jezdni. Policjanci zatrzymali rolnika na gorącym uczynku. Władze Gliwic przekonują, że rolnik się myli i że droga w całości należy do miasta. Za niespełna kwadrans w Kielcach rozpocznie się ostatni dzisiejszy mecz trzeciej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Korona podejmie Legię, która może na razie pochwalić się kompletem zwycięstw. Szkoleniowiec wojskowych Marek Papszun przyznaje, że nie nastawia się na łatwy spacerek.
5: Spodziewamy się takiej twardej walki, bo patrząc na historycznie moje mecze, które moja drużyna rozgrywała w Kielcach, to były trudne mecze i z przeciwnikiem takim ultra zmotywowanym i tego się spodziewamy.
0: A w dzisiejszych wcześniejszych meczach Górnik wygrał z Radomiakiem 3-1. Taki sam wynik i zwycięstwo Pogoni Szczecin w meczu z Motorem Lublin. Nocą na termometrach od 10 do 14 stopni, nad ranem na północy możliwe mgły z widzialnością do 300 metrów. Jutro w dzień dużo słońca w całej Polsce. Na termometrach od 22 stopni na Suwalszczyźnie, przez 26 w centrum do 31 stopni na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Reklama. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Reklama.
3: 104,9 FM. 104,9 FM. Bonton Radio.